0: RMFFM. RMFFM. RMFFM. Poznań.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Reklama.
1: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
2: I po reklamie.

0: Reklama. Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
3: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Carlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
8: Sponsorem programu jest Jurpol, dostawca oryginalnych szyb samochodowych. www.jurpol.pl.
9: Drugą połowę września zaczniemy z bardzo wysoką, jak na tę porę, temperaturą w Poznaniu. 25 stopni pokażą termometry. Może padać. Uwaga kierowcy, od dziś możliwe wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach Alei Niepodległości z Powstańców Wielkopolskich i Taylora.
7: Sponsorem programu jest Carlik, organizator dni otwartych Renault Rendezvous z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie.
8: Sponsorem programu jest Jurpol Szyby Samochodowe.
10: Szósta na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Orlen miał stracić 1,6 mld złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce, w czasie gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Sprawa dotyczy zakupu ropy od Wenezueli, która nigdy nie dotarła.
11: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
12: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów,
11: komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów.
10: Informował Mateusz Gołębiewski. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Takie nowe informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w morzu przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreśla, że to nowy typ drona.
13: Badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i w świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
10: A sprawa drona jest wyjaśniana wspólnie z Litwą, nad którą wczoraj zestrzelono też innego drona. 4 mecze, 4 wygrane i każda do zera. Imponująca gra polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Polacy tym razem ograli Ukrainę 3-0.
14: Pierwsze miejsce w grupie gwarantowane.
15: Tak będzie do końca.
16: No tak, nie ma mocnych, ale widać, że nasi na takim spokoju grają. Nie ma takich jakichś momentów bardzo nerwowych dla nich.
10: No, słyszymy od kibiców, a dziś ostatni grupowy mecz z Bułgarią.
17: SK Poznań. News.
9: Natalia Krystek dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu skazał 37-letniego Błażejaka.
18: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że po odbyciu kary zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
9: Mówił sędzia Henryk Komisarski. Sąd pierwszej instancji wymierzył mężczyźnie 25 lat więzienia. Centrum serwisowe dla lokomotyw zbuduje w Gądkach gigant z branży kolejowej. Wartość ponad 100 milionów złotych. W pierwszym etapie pracy znajdzie w nim do 50 osób. Otwarcie zaplanowano na koniec przyszłego roku.
19: Jankes, Kama, Wiktor.
17: Radiu SK.
0: Oto środa, 15 dzień września, 6 rano. Zamieniamy spanie na wstawanie.
6: A propos spania, wiecie co mi się śniło?
15: Dawaj! Dawaj!
6: Że ta benzyna jest po 5,19.
15: Za chwilę tak będzie, za tyle będzie kosztowało pół litra.
6: Bo jeszcze nie, oby nie oczywiście.
0: Jak chcecie usłyszeć o głupotach, jakie mi się śnią, to zarezerwujcie sobie co najmniej godzinę, proszę pana.
15: Spokojnie, mamy 3 godzinki, damy radę!
6: No to wy, słuchacze na szóstkę, łapcie za Messengera i dajcie nam znać, czy pamiętacie swój najgłupszy sen?
15: Ja na razie się nie przyznaję, wy możecie być pierwsi.
6: Widzę po oczach, że chcesz się wycofać z tego tematu.

0: 9 minut po godzinie 6. Pamiętam, jak kiedyś miałem taki zestaw snów, jak byłem małym chłopcem. Hej, małym chłopcem. To śniło mi się codziennie, że wychodzę z domu z 4. piętra.
1: I to był ten sam codziennie sen?
0: Oknem.
2: Ojej.
0: I później mi się tak już nawkręciło, że w którego śnia nie dam
1: rady. Chodziłeś po chmurach, czy jednak uderzałeś w podłoże?
0: Nie, normalnie schodziłem sobie po bloku, na dół klatka schodowa i sobie szedłem do szkoły.
2: Jednym z takich częstych snów jest to, że człowiek lata. Czy wam kiedykolwiek się to śniło?
0: Tego nie miałem.
2: Właśnie mi też nie. A to dziwne, nie? Bo my tacy odlotowi.
1: Brawo! Ale nie. Jest taka dziwna kategoria snów, które dopiero kiedy zaczniesz dzień, po paru godzinach one wyjaśniają się, że jednak były snem. Kilka razy tak się naciąłem, spotykając koleżankę w liceum, podchodzę do niej pełen wiary i nadziei i nagle...
2: A mi się to tylko śniło.
0: Ale mogłeś zaryzykować, a mąż by stwierdziła, ja mi się też to śniło.
2: No? I był to koszmar.
0: Dajcie znać, co wam się dziwnego śniło. Pochwalcie się. Czekamy.
1: Tak jest. Mamy od tego specjalistów ze Szpitala Południowego. Wszystko wyjaśnimy.

0: poranne brasowanie.
1: Dzień dobry, Jadziu, witamy. Witam. Co ci się śniło dziwnego ostatnio albo w ogóle w życiu? Masz jakiś taki sen, do którego często wracasz?
0: Wiesz co, ja tak mocno śpię, że ja nie pamiętam, co mi się śni.
1: To sprawdzimy na tej kuli, co tam leży obok twojego łóżka, co tam zawsze wyświetla się.
2: To jest bardzo popularny sen Boga i też go ma. To się nazywa czarna dziura. Zamykasz oczy, czarna dziura i otwierasz.
0: I otwieram i jest widno.
1: No i jest widno i mamy gazetki, przeglądamy, prasujemy.
2: Słuchajcie, okazuje się, że Skolim, ulubiony artysta naszej sąsiedniej stacji zza ściany, czyli Vox FM, spóźnił się ostatnio 2 godziny na koncert, ale uwaga, postanowił,
1: kiełbasę może robił.
2: Będzie szanował publiczność, wypełni kontrakt, nie zejdzie szybciej ze sceny i mimo spóźnienia grał tyle, ile miał grać i wszyscy mówią, że to jest swój chłop.
0: No. Ale powinien grać 2 godziny dłużej.
2: W ten sposób.
0: No, jak 2 godziny się spóźnił, to 2 godziny dłużej.
1: No, przez 2 razy 2 jest 4.
2: Nie mógł, bo to był 6 koncert tego dnia. Jego, no.
3: Jadziu, a jacy artyści to byli artyści twojej młodości? W kim się kochałaś? Kogo słuchałaś?
0: Jacka Lecha.
3: Kogo?
1: Kogo?
0: Nie pamiętacie?
1: Poranne ja nie pamiętam.
0: No. Tylko
1: bardzo dobrze. A ja jestem prawie z tej samej kasy, co ty.
0: A Wołamskiego pamiętasz?
1: No tak!
3: No, już no, wiemy, no co się Jadzi śni.
0: Jacek Lech.
2: A to nie był ten Lech z tych Lechów, co Polskę założyli?
1: Nie. Ale blisko byłeś. No.

0: Calvin Harris pyta, jak głęboki jest twój sen? How deep is your sen?
1: Oj, bardzo dobrze u nas. Czekamy na wasze sny. Dajcie znać, co ciekawego, dziwnego śniło się wam ostatnio. Czekamy na SQB Messengerze i 664-402-302.
0: To i zerkam w te wersje pisane. Tomek napisał, chcecie wiedzieć, jaki miałem dziwny sen? Śniło mi się, że jestem bogaty.
2: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
3: Ja bym chciała, żeby to był sen na jawie.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: No i jak tam w nowej pracy?
5: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
4: Serio? Co masz na myśli?
5: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
4: To brzmi jak coś dla mnie.
5: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.
6: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zakupy tylko w Społem. Majonez dekoracyjny Winiary lub lekki 400 ml za 8,79. Wybierz Społem.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada. Centrum napraw powypadkowych.
19: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
20: Dzisiaj zaczyna się modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach Alei Niepodległości z Powstańców Wielkopolskich i Taylora w tych miejscach. Do 28 września od dziś możecie spodziewać się wyłączeń. Ciepło dziś do 25 stopni, po południu i wieczorem może popadać.
18: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych, Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
19: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
21: Jest 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Zarzuty nowojorskiej prokuratury dla oficerów rosyjskiego wywiadu. Chodzi o ataki, sabotaż w USA i Europie. Wśród celów była Litwa i Czechy, a potencjalnych celów Polska. Piątka podejrzanych brała udział w organizacji, koordynacji i werbunku agentów do szeregu ataków. 24 nowe terapie lekowe będą refundowane od 1 października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby leśniowskiego Crohna.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
22: SK Sport News.
21: Miał być poważny sprawdzian, był spacerek. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0 w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. W drugim secie pozwolili rywalom na zdobycie zaledwie 13 punktów. Dzięki wygranej biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Rozegrają w niej ostatnie spotkanie z gospodarzami, czyli reprezentacją Bułgarii. A Polonia Bytom jako ostatnia awansowała do 1/16 finału piłkarskiego Puchu. Pucharu Polski. W zaległym meczu drugiej rundy pierwszoligowiec pokonał drużynę rezerw Widzewa 2-1. Losowanie kolejnej fazy Pucharu już jutro.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Jankes.
2: Jankes.
1: Kama.
2: I Wiktor.
23: W Radiu RTSK.
24: Hej, hej, tu nowy dzień, to 16 dzień września, o to, żeby był dobry, 2SK.
25: Zgadza się, dzisiaj patrzymy, kto dzisiaj obchodził urodziny, bo za chwilę będziemy świętować oczywiście z naszymi słuchaczami, między innymi Krzysztof Włodarczyk, bokser.
26: I kto jeszcze?
25: Michał Milowicz.
26: A,
25: aktor nasz, 56 urodziny już ma.
27: Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło.
25: Kamcia, no lubisz czarodziei?
26: Idźmy za ciosem.
25: Czarodziejów? Czarodziei?
26: No,
25: czarodziei?
26: No, lubię, lubię.
25: David Copperfield też.
26: O, ale to nie, nie, ja... bo wtedy on zrobi, że ta stówka nasza zniknie.
25: A, dobra, no. On ma już prawie 100 lat, no. Wszystkiego dobrego.

0: Sylwia, 6:39, Grzeszczak na antenie Radia SK.
1: Spójrz za okno, zobacz, jaki kolor mango jest piękny.
0: Pięknie, no. U nas cudownie, no. Ciepełko, fajnie, przyjemnie, dobrze.
1: Przypowiadam się, jesień w kolorach Polski.
2: Ostatnie dni lata tak naprawdę. Ale Janki, którą kawkę ty już, że tak powiem, jedziesz?
0: Dzisiaj dopiero, kończę pierwszą. Dzisiaj
2: to dla wszystkich tych, którzy jeszcze przed kawą, mam teraz informację, która podniesie ciśnienie, bo jeżeli gadamy o pieniądzach, a szczególnie o inflacji, to od razu jakoś tak serce zaczyna szybciej pikać.
0: Kasa, dawaj, co tam ciekawego?
2: Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja wzrosła w sierpniu do 3,4%. No a wszystko to, co jest związane z paliwami od 1 września, niestety rozpędzi ją do, uwaga, 6%!
0: Ała!
2: Drożyzna będzie!
0: Ale czekajcie, tam z tyłu w sali ktoś tam podnosi rękę, widzę, poznaję, to pan Adam, prawdziwy ekspert, profesjonalista. Panie Adamie, co pan ma do powiedzenia? Prosimy, panie Adamie, no.
3: Inflacja zejdzie w przyszłym roku do poziomu gdzieś tam 6-9 powiedzmy, a wzrost będzie 2, ponad 2. Może 1,5, no. Zależy, czy tarcza będzie, czy nie będzie tarczy. Jak nie będzie tarczy, no to będzie 12, prawda, tam w przyszłym roku. Jak będzie tarcza, będzie 9, a na koniec roku 6.
0: Aha.
4: Reklama.
5: Ale fajny sweter. Gdzie go kupiłaś?
6: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69. W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien. Poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
11: Sprawdź u dealera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
12: Volkswagen.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
14: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
15: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
16: Zakupy tylko w Spore. Lody Algida Originals. 1 litr o smaku wanilia truskawki lub wanilia kakao za 11,99. Wybierz Spore.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
0: I po reklamie.

0: A chodzin 11 do 7.
1: Jak ktoś ma urodziny, to nie ma lipy. Nie ma.
2: Adrian.
3: Eska, budzik w urodziny.
0: Cudownie. Adrian z nami, dzień dobry, na urodzinowo dzisiaj z tobą.
4: Dzień dobry, bardzo tak, na urodzinowo.
0: Adrian,
4: dzień
0: dobry.
1: Mógłbyś na początek zbliżyć słuchawkę tak raz do biodra, raz do łokcia, raz do kolana, bo chcieliśmy usłyszeć, czy rzeczywiście już w tym wieku coś chrupie, strzela?
4: No, bardziej się boję tego, że jak kichnę, to plecy bolą.
0: Ale z przodu czy z tyłu?
4: Z tyłu.
0: To dobrze, to w plecy, okej. Okay. Nie jest tak źle.
2: Ale mamy dla ciebie dobrą informację, bo nawet jeżeli będzie ci chrupało, nawet jeżeli będzie cię bolało, to jest ktoś, kto napisał nam, że nawet jeśli były siejesz, to nadal będzie cię kochać.
1: Twoja ukochana to robi.
0: No, co masz do powiedzenia u swojej ukochanej?
4: Że bardzo dziękuję, że pamiętała, że mam urodziny. W tym wieku to już trochę z pamięcią może być nie tak.
2: Myślałam, że powiesz, że nawet jeśli ona wyłysieje, to też ją będziesz kochać.
1: A to też, to na pewno. A jak było u ciebie? Bo mnie moja dziewczyna poznała z włosami. Teraz ja włosów też nie mam, bo wyłysiałem i dalej mnie kocha. Twoja Kasia miała cię z włosami kiedyś, czy od początku bez?
4: Nie. Karolina.
1: Tak, ale tu Janki jeszcze siedzi obok.
0: Kasia.
1: Bo my mamy, Adrian, tą samą przypadłość, co ty.
0: To było pytanie do mnie?
1: Tak.
0: Jak moja Kasia?
1: Tak.
0: Nie wiem, dawno z nią nie rozmawiałem, żartuję. Nie, no wszystko w porządku, no nie wiem, to jak się kocha, to się kocha, czy z włosami, czy bez, ogolony, nieogolony i tak dalej, no. Mm-hmm. Jest. Kamcia patrzy na nas. Kamcia, zobacz, to ode mnie dla ciebie.
2: Nie, no spoko.
0: Kama pokazuje teraz nogi. O, dzisiaj piękne.
1: Adrian, czyli jak słyszysz, jest bardzo duża szansa, że nawet jeżeli przejdziesz jakieś zmiany związane z tym, że człowiek się starzeje, to dalej będzie miłość.
2: Ale w ogóle o czym my rozmawiamy? Rozmawiamy. Przecież Adrian obchodzi dopiero 34. urodziny. Słuchaj, urodzinowa stówka leci do ciebie, Adrian, i my naprawdę życzymy ci wszystkiego najlepszego i pamiętaj o tym, żeby po prostu cieszyć się tym, co jest dzisiaj.
4: No to przede wszystkim zawsze trzeba, musimy się cieszyć z tego.
2: Dokładnie. No i twoja ukochana Karolina napisała PS, proszę powiedzieć, że bardzo go kocham.

0: fajne, to podoba mnie się.
1: No to dla ciebie, od nas, dla wszystkich, którzy są z nami od samego rana, 6 minut do godziny 7. Przeglądam prasę, dział ogłoszenia.
0: Ogłoszenie o pracę jest jakieś?
1: Ogłoszenie o pracę jest,
0: jakie?
1: Słuchajcie. Proszę wysyłać prezes PKOL-u. Obsada.
2: A to naprawdę, patrząc po ostatnim prezesie, to chyba nie trzeba dużo umieć.
1: Nie wiem, ale można się na pewno zgłaszać.
0: Ale są chętni, z tego co się dowiedzieliśmy, i za chwilę Marcin Brodski Wniosek będzie o tym mówił. Robert Korzeniowski jest zainteresowany taką posadą.
1: Chociaż olimpijczyk, wielokrotny mistrz nad mistrzami.
0: I jak widzisz, warto uprawiać sport, bo chodził i może się okazać, że wychodził.
3: Jankes.
4: Jankes.
3: Kama.
4: Kama.
3: I Wiktor.
5: Wiktor.
4: Radio SK.
2: Ja, pani redaktor, do wszystkiego w życiu sam doszedłem.
6: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
8: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze ma... bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
15: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
16: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
15: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
19: Bo teraz w Auchanie

0: od 30 lat.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchymlesie.
5: Sponsorem programu jest Jurpol, dostawca oryginalnych szyb samochodowych. www.jurpol.pl.
6: Możliwe burze dziś po południu w Poznaniu, a niemal pewne lekkie opady deszczu, które mogą rozciągnąć się na wieczór, a nawet noc. Na termometrach do 25 stopni, na razie mamy 11. Zwiększony ruch na Jana Pawła, Hetmańskiej i Głogowskiej.
4: Sponsorem programu jest Karlik, organizator dni otwartych Renault Rendezvous z salonami w Poznaniu oraz Suchymlesie.
5: Sponsorem programu jest Jurpol Szyby Samochodowe.
7: Dochodzi siódma, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, Sejm dziś ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, koncerny podzielą się zyskiem, z którego finansowany będzie program CPN. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
8: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
7: A to drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Robert Korzeniowski zapowiedział start w przyszłorocznych wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czterokrotny mistrz olimpijski chciałby też włączyć do pracy w PKOL-u byłych olimpijczyków, na przykład Anitę Włodarczyk, Justynę Kowalczyk czy Adama Małysza.
9: Deklarują też wolę włączenia się w tę pracę, tak jak na przykład Anita Włodarczyk. Sygnały dawała też takie Justyna Kowalczyk, która jest gotowa do tego, by wziąć większą odpowiedzialność za sprawy olimpijskie.
7: A wybory odbędą się w kwietniu. Do tego czasu pełniącym obowiązki prezesa komitetu będzie Marian Kmita. E-recepty muszą zawierać dawkowanie. Weszły w życie nowe przepisy. Od teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
10: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania, po to, żeby wydać mu większą ilość produktu.
7: Mówił Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia. W Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie.
11: SK Poznań News.
6: Natalia Krystek, budynek po kinie Olimpia zniknie z mapy Poznania. Prace rozbiórkowe wykonawca rozpocznie w czwartek, mówi Michał Pawłowski z Akademii Muzycznej.
12: Rozpocznie proces ogradzania. Ten teren został już mu przekazany.
6: W miejscu gmachu powstanie nowa scena Akademii Muzycznej. Kontrowersje wokół gry komputerowej. Poznań przeznaczył 200 tysięcy złotych na promocję miasta w grze reklamującej Bittersweet Festival. W produkcję zagrało prawie 12,5 tysiąca użytkowników. Urzędnicy tłumaczą, że zależało im na nieszablonowym zaakcentowaniu walorów turystycznych miasta.
13: Dzień dobry, witamy, środa, w pół do piątku, dwie minutki po godzinie siódmej.
14: W tej godzinie na pewno pojawi się wasz i nasz ulubiony konkurs, czyli siódma wygrywa.
13: No i ja patrzę w kalendarz, jest dzisiaj też dzień fryzjera, więc uwaga, obowiązkowe pytanie. Co robi traktor u fryzjera?
15: No, tankuje.
13: Warkocze.
15: Tak.
13: Come on, 3, 2, 1, śmiejemy się. Ale
14: ja już wiem, dlaczego jeszcze się ten
13: spokojnie.
14: Ola Kot nie zgodziła na ślub z tobą.
13: Mam jeszcze kilka gorszych w zanadrzu.

0: Z jednej strony człowiek bo już wstał, 7:07, ale z drugiej ta zalia taka rozleniwiająca. Siebie poleżało troszkę obok.
1: Tylko kochaj mnie, powiedziała Zalia. Dziękujemy pięknie oczywiście.
0: To jest Eska z samego rana, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Panie pilocie! Niech pan zostanie w domu.
0: O co ci chodzi?
1: Słuchajcie, takie mam tutaj wprowadzenie. W internecie przeczytałem przed chwilą, także jak się pozbywamy telewizora, no niektóre są takie już wysłużone, trzeba zmienić.
0: Przypominamy, że nie wyrzucamy go do śmieci, tylko jedziemy odwieźć go do punktu zbiórki.
2: Ja więc kiedyś przez okno chciał wyrzucić.
1: Chciałem, bo to było podczas meczu piłkarskiego.
0: To jesteś usprawiedliwiony.
1: Jest wytłumaczenie. Albo po derbach Gorzów Zielona Góra. Ale nie o tym, nie. O tym, słuchajcie, mówi się o tym w internecie, że jeśli pozbywamy się telewizora, zostawić w domu pilota.
2: A po co?
1: Po co? Po to, ponieważ można go sobie przerobić i później takim pilotem zdalnie sterować choćby oświetleniem LED w domu. Serio, wszystko można ładnie pokombinować. Ktoś ewentualnie może pomóc. Nie wyrzucamy pilotów.
2: Ja pamiętam te czasy, kiedy to ja byłam pilotem do telewizora. Te pilot, weź przełącz kanał.
0: I dlatego, Kama, my cię nie wyrzucamy.
1: Nie.
2: O, dziękuję, miło. To co, wyłączyć światło?
0: Idź zgaś LEDy.

0: No, do świąt wielkanocnych jeszcze trochę czasu, będzie post, a u nas już. Post Malone, proszę Państwa. 14 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to zestaw eskowych gadżetów i do tego jeszcze magazyn SK Story. To wszystko mamy dla Was w ramach naszej zabawy Siódme wygrywa. Pamiętajcie, trzeba szybko odpowiadać, ale przede wszystkim trzeba mieć dobry zasięg w telefonie.
3: No to kto pierwszy? Kogo witam, kogo goszczę? Jak ten facet z TV Polonia.
2: 664-402-302, dzień dobry.
4: Cześć, Kamilu.
2: Szybko, telefon do ręki.
0: I działamy, dobra. Dobra, lecimy dalej.
2: Dzień dobry.
0: 664-402-302. Dzień dobry. Tutaj Siódme wygrywa telefony. Dobre połączenie. O, słychać, lecimy.
1: Zabawa rozpoczęta. Mm-hmm. Pierwsze.
2: No czy wielbłądy magazynują w swoich garbach wodę gazowaną?
5: Nie.
0: Dobrze.
1: Drugie.
0: A co magazynuje wodę?
5: Tłuszczyk.
0: Jako wodę.
5: Niegazowany też nie mają.
0: Gazowany tłuszcz czy niegazowany tłuszcz?
3: Tak jest.
1: Drugie.
3: A co się stanie, jeśli zjesz naraz 5 pączków i zagryziesz je kwaszonym ogórkiem?
5: Niedobrze mi będzie.
0: Życzymy smacznego oczywiście.
2: Dobrze. Człowiek z doświadczeniem.
0: Jutro czwartek, tłusty czwartek. Dobra, lecimy z trzecim. W jakim miejscu stoi najbardziej znana statua wolności?
5: We Francji?
2: Ja uważam, że można uznać.
3: Tak? Bo to zależy od tego, kto jaką zna. We Francji też mają.
0: Bardzo dobrze, dziękujemy.
2: Aczkolwiek ja stawiałam na tą w Rybniku. Dwaj gadający dziadkowie z balkonu to Stalter i Waldorf. To są kultowe postacie z jakiego programu?
5: No, nie odpowiem, bo nie wiem.
0: Mana. Dziadkowie.
5: To. No.
0: Dziadkowie z Muppet Show.
2: Dokładnie. Trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy. Ale zasięg miałeś fantastyczny. Świetnie go było słychać, jakby siedział u Wiktora na kolanach, naprawdę.
3: 50 sekund nam zostało.
0: Szybko lecimy.
6: Halo, siema.
1: Piąte.
3: Uwaga, wymień dwa miejsca, do których idąc założysz garnitur albo garsonkę.
6: Bal i praca.
2: A jak ktoś zainwestował w zonta krypto, to zyskał czy stracił?
6: Stracił.
0: I uwaga, siódmy ostatni, otwierasz lodówkę w pracy, a ktoś, patrzysz, a ktoś zjadł twój jogurt. Może być podpisany. Co robisz?
6: Na zdrowie mu życzę.
3: Ale jak się musiał zastanowić.
7: On nie jest z Polski chyba.
3: Mam dwie opcje.
0: Kochany, bardzo
3: pognębić
0: dobrze.
3: Go albo przybić z nim piątkę. Przybijam piątkę.
6: Pamiętajcie, dobro wraca.
0: O, jesteś wspaniały, naprawdę. No i wróciło do ciebie dobre. Mamy dla ciebie prezenty.
2: Eskowe klapki Kubota, skarpetki eskowe, magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem na okładce. Wszystko to leci do ciebie.
3: No i wygrałeś czas antenowy. Ostatnie 10 sekund twoje, cała Polska słucha. Co chcesz im powiedzieć?
6: Życzę wszystkim miłego dzionka i udanego przyszłego weekendu.
1: Siódme wygrywa

0: szczepionki. Całowałeś się kiedyś z dziewczyną i podobało ci się?
1: Bardzo.
0: No to macie coś wspólnego z Katy Perry.
1: Bardzo. Bardzo, 7.26, tutaj SK.
0: Za chwilę buziaki będzie Marcin Procki wysyłał do wszystkich, którzy na Śląsku próbują jeździć kolejami. Podobno są problemy jakieś i utrudnienia.
2: Janki, przepraszam, ale chyba zacząłeś się tu ślinić troszkę.
1: To prawda.
0: Ale Janki się całował ze śniadaniem.
1: To prawda. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK. To prawda. SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
7: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamento Drobek w pierwszej linii odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
11: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonów Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Galerii Polskie Meble oraz w M1 w Poznaniu. FDM, dbamy o twój dobry sen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych.
15: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
16: Pogoda pokazuje, że to jeszcze nie koniec lata. Do 25 stopni dzisiaj będzie w Poznaniu, ale po południu może coś nam popadać. Niewykluczona też burza. Poranny szczyt komunikacyjny w Poznaniu, Zakorkowana, Lachicka i to konkretnie. Okolice rond Ratoje i Śródka nieciekawie wyglądają. No i jeszcze postoicie na Głogowskiej.
14: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych, Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
15: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
17: Minęła 7.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, Polska znów poderwała myśliwce, to w związku z kolejnym rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Alerty RCB ponownie rozesłano do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Utrudnienia na kolei na Śląsku to przez awarię urządzeń sterowania ruchem.
18: Problemy występują na odcinku od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów.
17: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Opóźnienia i odwołane pociągi są możliwe na terenie całego województwa śląskiego.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
19: SK Sport News.
17: Polscy siatkarze nie do zatrzymania wygrali czwarty mecz na Mistrzostwach Europy. Tym razem nie dali szans Ukrainie, wygrywając 3-0. Najskuteczniejszym na boisku okazał się Bartłomiej Bołądź, który zdobył 20 punktów. Dziś na zakończenie zmagań w grupie Polacy zmierzą się z Bułgarią. Czwarte zwycięstwo z rzędu też Górnika Zabrze. W zaległym meczu Ekstraklasy Górnicy 2-0 wygrali z Koroną Kielce i umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Przewaga nad drugą Legią wzrosła do 5 punktów, a w drugim, rozegranym wczoraj meczu, Zagłębie Lubin 3-2 wygrało z ostatnim Rakowem.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Jankes, Kama i Wiktor.
20: Jankes, Kama i Wiktor.
0: W Radiu SK.
21: Ale czekajcie, 7.32 i o tej porze grill?
22: Tak,
21: grillowanie.
22: Moment. Z naszej strony delikatne podniecenie, a u Jankesa przerażenie, bo pojawiło się
21: dzisiaj
22: zdjęcie.
21: Jestem jakiś taki dzisiaj nastawiony pozytywnie.
22: Tak? To dawaj, strzelaj bez podpowiedzi. Kim jesteś?
21: Jestem aktorem. Nazywam się Borys Szyc.
22: Wiesz na przykład, co? Jakoś tak mi
21: wyskoczyło. Zmarnowałeś swoją pierwszą szansę.
23: I to mi się podoba.
21: Nie.
23: Odpalamy naszą zabawę. Kim jest Jankes? Na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Na eskowym Messengerze wasze podpowiedzi. Takie, żeby Jankes w pewnym momencie zorientował się, kim jest.
21: Ale nie. Czy żyje?
22: W moim sercu tak.
21: Czyli nie żyje.
23: Ale ja tylko przypominam, tak? Że masz 3 strzały, a właściwie już tylko 2. Jeżeli ci się nie uda, to się przebierasz.
21: Dziękuję bardzo.
23: Przebierasz!

0: Say My Name. My name is TikTok. Właśnie rozpoczął się specjalny live. Wszyscy założyli okulary w studiu, oprócz Bogaja, żeby wyglądać mądrzej.
1: Dzień dobry wszystkim, witamy. 20 minut i będzie z nami godzina 8. Za chwilę będzie ciąg dalszy grillowania, jeśli chodzi o akcję pod tytułem Kim jest Jankes?
0: Tak, ale najpierw słuchajcie, ważne pytanie. Janki, czy masz chociaż wolne 10-15 zł?
1: Czy mam? Zależy, czekajcie.
0: No, oglądam. Ile masz?
1: Mam dyszkę.
0: To za dyszkę możemy się zrzucić na 4,5 cm kwadratowego nowego mieszkania.
2: A wiesz, że ja tak robiłam kiedyś. Moją pierwszą pensję przeliczałam na to, że zarobiłam w miesiąc tyle, że mogę sobie kupić 0,5 m² mieszkania.
0: A to dlatego, że Polacy podobnież ciągle wierzą w betonowe złoto i 57% badanych Polaków, które w ogóle posiada jakieś oszczędności, mówi, że zainwestowałoby to właśnie w kupowanie betonu i mieszkania.
2: I cały czas liczą na to, że ceny mieszkań będą szły do góry.
0: Tak jest.
1: Coś czuję, że przykład poszedł z PZPN-u.
0: Beton równa się wielka kasa.
3: Reklama. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Jesień? Nie siedź na kanapie. Wstań i wybierz Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Dla dorosłych seanse saunowe na odporność i power dance w poniedziałki i czwartki. Dla dzieci sobotnie animacje kulinarne i plastyczne. Kuchnie tematyczne. Relaks w basenach i standard, który goście oceniają najwyżej. Prawdziwy wypoczynek to coś więcej niż nocleg. To przeżycie, które pamiętasz. Zadzwoń i zarezerwuj pobyt już dziś na factoryresort.pl. Liczba miejsc ograniczona.
5: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
6: Dysponujesz zaległym urlopem? Potrzebujesz ucieczki od codziennych obowiązków? Marzysz o głębokim odpoczynku w otoczeniu natury? Wybierz Neptuno Resort and Spa w Dźwirzynie. Czeka na Ciebie wyjątkowy wypoczynek pośród sosnowego lasu tuż nad brzegiem Bałtyku. Zarezerwuj swój jesienny relaks już dziś na neptuno.pl.
7: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
10: I po reklamie.
11: Eska.

0: zastanawiam się, co ona krzyczała w jego stronę.
1: Sterta się pali!
2: Nie odbieraj telefonu, Nosel będzie dzwonił. Pewnie to też, no.
3: Słuchajcie, podobno energetyki szkodzą, a Nosel właśnie w sprawie energetycznej z samego rana. To zamiast puszeczki proszę przyłożyć ucho do głośnika.
2: Uwaga, uwaga, ostrzegamy.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo? Czy ja pod 13 się dodzwoniłam?
6: Tak, o co chodzi?
5: Energetyka musztardowa Marzena po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, ze wczorajszego zgłoszenia. Jest pani?
6: Jestem ja, tak.
5: Powie mi pani, co tam się wydarzyło, bo ja tutaj robię, proszę pani, tak zwany audyt energetyczny i chyba wiem, gdzie jest problem, ale to muszę z panią ustalić, bo dobrze, że panią zastałam.
6: Tak, cały dół, światło na górze, znaczy się żarówki na górze.
5: Aha.
6: I tak, zaczęło się od ubikacji na dole. Zgasło, ale tak najpierw mrygało, zgasła żarówka.
5: Tak. To ja już mniej więcej mogę, proszę pani, się domyślać, o co chodzi. Czy pani wie, którędy tam idzie do pani ten prąd? Czy od przodu domu, czy od tyłu domu?
6: Znaczy się, to by było, jak o,
5: dobrze,
6: ale
5: to
6: jak
5: ja już pani powiem. Niech pani wyjdzie na zewnątrz, ja z panią sprawdzę, czy coś tam, proszę pani, na tym kablu jest, uwiera, czy coś po prostu uciska ten kabel.
6: No jestem.
5: Jest pani
6: domem.
5: Dobrze. Tak. I teraz tak, od drzwi wewnętrznych, proszę pani, po lewej stronie. Proszę tam, proszę pani, tak mocno po ziemi postąpać.
6: Przed domem sobie tak postąpać,
5: przed
6: tak?
5: domem, tak.
6: No.
5: Albo nie, inaczej, niech pani poskacze, bo jeżeli pani jest lekka, to żeby ciężki, proszę pani, opór był na ziemię, bo tam idą kable i zaraz sprawdzimy, proszę pani, czy coś tam mruga.
6: Będę skakać przed domem.
5: Dobrze, tak, bo to wie pani, na kabel, jeżeli coś naciska, to teraz będzie widać.
6: Dobra.
5: Dłużej, proszę pani, w lewo troszeczkę.
6: W lewo? Tak. A to pani widzi, gdzie ja skaczę?
5: Nie, ja po kablu, proszę pani, widzę po audycie, że coś tam, proszę pani, jest na rzeczy.
6: O, to ja nie wiem, gdzie te kable, w którym miejscu.
5: Nie, ja pani powiem, bo już zaczęło coś tam mi mrugać. Czyli niech pani. Tak, niech pani skacze i proszę pani przed dom.
6: Jak mnie ktoś widzi,
5: jeszcze
6: daleka, to ty.
5: Moment, jeszcze w lewo?
6: W lewo?
5: Ojeju, proszę pani.
6: Co?
5: To tutaj mi coś ciśnie.
6: O cholera.
5: Tutaj, proszę pani, albo dociąża, proszę pani, nie wiem, jakaś kafelka, płytka czy coś. I dlatego, proszę pani, cała energetyka nie dochodzi do gwiazdek, do tego, do światła.
6: O mordę. A tutaj czasem samochód stoi.
5: No i wszystko jasne, proszę pani.
6: I co z tym zrobimy?
5: No i teraz, proszę pani, trzeba rozluzować ten kabel.
6: Ale jak?
5: To na pewno pani powie Monika.
6: Pani Boguszu, to Monika wkręciła panią w Radio SK. Macia, ja skakałam przed domem. Ja pierdolę, jak mnie ktoś widział. Albo te kamery, to dopiero jaja, nie?
4: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.

0: Słuchajcie, źle mi jest. Źle mi jest, ratujcie mnie, nie wiem kim jestem.
1: No. Nic nowego.
2: Ale nie ma problemu.
0: Dajcie jakąś podpowiedź, kim
1: na jestem. Na deskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankiego. No i mamy dla ciebie pierwszą podpowiedź.
0: Poproszę.
1: Zanotuj
3: Jankie,
1: sobie, proszę.
3: Nawet jako facet muszę powiedzieć, że niezły z ciebie ciach.
0: O, ciacho, no to już mam tutaj.
1: No.
0: Mam już profil narysowany wstępny.
4: No ładny, rzeczywiście.
1: Dobra, ja bym się z nim nie umówiła.
0: Ciacho, czyli jestem mężczyzną. A, tak, jestem cwany.
4: A co, kobieta nie może być ciacho? Jest 26 rok.
0: Jesteś
4: każdy
0: ciacho.
4: Jest kim chce. Jankę.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, home barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchymlesie.
17: Sponsorem programu jest Jurpol, dostawca oryginalnych szyb samochodowych. www.jurpol.pl.
18: Spory korek na Niestachowskiej w kierunku centrum do Świętego Wawrzyńca. Postoicie też dość długo na Wyszyńskiego i na dojeździe do Randa Śródka od Podwala. Dzisiaj w Poznaniu ciepło do 25 stopni. Synoptycy nie wykluczają burzy po południu. No i do wieczora, a nawet nocy może popadać.
16: Sponsorem programu jest Karlik, organizator dni otwartych Renault Rendezvous z salonami w Poznaniu oraz Suchymlesie.
17: Sponsorem programu jest Jurpol Szyby Samochodowe.
19: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce w powietrzu, alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a powodem rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę. Alert we wschodniej Polsce został już odwołany, a sytuację dalej jednak monitoruje wojsko. Reporterski Michał Rawa zbiera szczegóły. Dzień dobry, Michale.
20: Tak jest, dzień dobry. Alarmy powietrzne na Ukrainie w związku z atakiem rosyjskich dronów ogłoszono m.in. na Wołyniu, tuż przy granicy z Polską. One także zostały już odwołane, ale stąd wynikała konieczność użycia polskich myśliwców. To oznacza tymczasowe zamknięcie lotnisk w Lublinie i Rzeszowie oraz zamknięcie nieba nad wschodnią Polską dla samolotów rejsowych.
19: Były minister, wiceminister sprawiedliwości z zarzutami Michał Woś ma odpowiadać za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. To w czasie, kiedy nadzorował służbę więzienną. Woś nie przyznaje się do winy.
21: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych.
19: O czym informuje Mateusz Gołębiewicz? A we Francji najwięcej narażonych na hałas. Tak wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska. Problem we Francji dotyczy 24 milionów osób. W Niemczech problemem jest hałas lotniczy. Skala osób narażonych na niego jest 4 razy większa niż we Francji. A dla porównania w Polsce na hałas narażonych jest 5 milionów osób, z czego większość na hałas drogowy.
16: SK Poznań.
0: News.
18: Natalia Krystak, zarzuty i areszt dla seryjnego złodzieja biżuterii. 40-latek ze Swarzędza okradał salony jubilerskie w Lesznie, Poznaniu i Wrześni. Wyniósł z nich prawie 180 gramów wyrobów złotniczych.
2: Łączna wartość skradzionych przedmiotów wyniosła kwotę ponad 68 tysięcy złotych.
18: Mówi Adam Wojciński z Policji we Wrześni. Sprawca działał w recydywie, przyznał się. Duże zmiany w organizacji ruchu na Szyperskiej. Od przyszłej środy ulica stanie się częściowo jednokierunkowa, co ma ukrócić ruch tranzytowy pod oknami mieszkańców oraz zapewnić ciągłość wartostrady.
15: Jankes. Kama i Wiktor.
19: Who is Junkie? Kim jest Jankes? Nasza zabawa trwa. Podpowiedzi lądują cały czas u nas na antenie, a Jankes się głowi.
22: Mam propozycję.
23: Dawaj.
22: A chociaż nie, bo...
23: Nie. Ale co już wiesz?
22: No wiem, że jestem jakimś ciachem fajnym.
23: No to posłuchaj dalej.
22: Borys Szyc na pewno nie.
19: Aha. Okej. A to co, nie podoba ci się Borys Szyc? Halo?
22: Powiedzieliście, że nie. Że to nie Borys Szyc.
19: Tak, już zmarnowałeś szansę jedną. Dobra, kolejna podpowiedź.
24: Jankes, jak cię mam, to tak robię.
19: No, okej. Okay. No, czyli lubią cię też panowie. No.
22: Czyli to jednak nie koniecznie mężczyzna.
19: No.
22: Czy jest... A dobrze. Dobra. A jestem chłopakiem czy dziewczyną? To jest bardzo ważna kwestia.
19: No, po prostu jesteś.
22: Po prostu jestem...
23: I dobrze, że jesteś.
22: Co wyko?
19: Nagrywajcie podpowiedzi na Messengerze, a zdjęcie przerobione na Instagramie.
22: A może jestem łatwogangiem?
19: Zmarnowałeś szansę.
22: Nie, głośno myślałem tylko.

0: Andrea Bocelli. I od razu jakoś tak na baczność człowiek słucha muzyki.
1: No i pięknie, no i gramy dalej, między innymi jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w siatkówkę.
2: No, jak nam idzie?
1: No jest wspaniale, biało-czerwoni, rozbiliśmy właśnie Ukrainę 3-0 i po 4 meczach mamy komplet. 12 punktów i bilans setów, to jest naprawdę piękne. 12-0! Jesteśmy pewni pierwszego miejsca w grupie i awansu do 1/8 finału. Jeszcze mecz z Bułgarią przed nami. Ale to takie już wiecie, taki, no, taka, no,
2: to z tą Bułgarią, to pewnie wyjdą trzecim składem, nie?
1: Jak nie czwartym. Bo na Wiktora nawet wezmą do składu, żeby tam no, poziewał.
3: Nie ma nudniejszego sportu niż siatkówka, bo co byśmy nie robili, to wygrywamy.
4: Kama i Wiktor. Kama i Wiktor. Radio SK.
1: Ale mi pomysł wpadł do głowy, a propos kibies Jankes, bo często nawiązujecie do jakichś bieżących spraw. Czy ja jestem może medalem?
3: Straciłeś właśnie swoją drugą szansę.
1: Okej.

0: Stare kawałki to są takie, które się ciągle nuci. I ten nuciliśmy przez prawie 3 minuty.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak? Kim ja jestem? Kim ja jestem?
2: Kim jest Jankeks?
3: Na naszym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankiego. Janki już narysował potencjalnie swoją postać, która ma głowę i choinkę.
1: To prawda, to są nóżki. Później z choinkiem zrobiłem ręce i nogi dorzuciłem.
3: To jakie masz tropy?
1: Ale na górze było ciacho i szukałem po nazwiskach.
3: No. Jest taki jeden.
1: Jest taki jeden aktor też, tak. Maciej ma na imię. Mm-hmm. A to nie jest moja propozycja. Tak sobie głośno tego myślę.
4: No, rozumiem.
3: No dobra, co już wiesz o sobie?
1: Że jestem niezłym ciachem, że jednak... No i właśnie, to jest bez sensu w ogóle.
3: No.
1: No bo do końca nie jestem ciachem, no bo chyba jestem rzeczą niż postacią.
3: No. Tak myślisz? No.
1: Dobra, ja to biorę na klatę, bo za każdym razem ani razu nie potwierdziliście mi, że jestem postacią, że ani jestem facetem, ani kobietą.
5: Cię chcemy, żebyś przegrał po prostu.
1: Ja jestem rzeczą.
4: Czekam z podpowiedziami.
1: Dawaj.
4: One cię wyprowadzą na dobry kierunek.
2: Jankes, jesteś jak cebula. Nie chodzi o to, że ludzie przy tobie płaczą, albo że śmierdzisz. Chodzi o coś innego.
1: No.
3: Kocham naszych
1: jestem
3: słuchaczy,
1: czymś do
3: naprawdę.
1: Jestem czymś do jedzenia, jestem jak cebula.
4: To posłuchaj dalej.
6: Mhm. Janki, słuchaj, chciałabym cię mieć codziennie.
4: Oraz?
7: Jankes, powiem ci tak, 90% ludzi kocha się takiego, jakim jesteś, ale te 10%...
1: To i koniec? Urwałaś taśmę?
3: Bo to była taśma profesjonalna.
4: To jeszcze masz na dokładkę dwie podpowiedzi.
6: Jankes, jesteś taki fajny, że chętnie spędziłabym z tobą popołudnie. Ale właściwie jesteś taki słodki, że mój mąż by do nas dołączył. Jankes, ty słodziaku.
1: Czy ja jestem może jakimś pieskiem, jakąś postacią z jakiegoś filmu, jakimś psem?
4: No nie.
1: Okej.
4: A kotkiem?
1: A ślimakiem?
4: Ale pomyślałem o
1: twojej... A myszką?
4: A ptakiem?
1: Dobra, czyli jestem rzeczą, dobra. A co z tą cebulą było? Tego nie skumałem, że co, że to jest coś do jedzenia?
4: Że nie jesteś jak cebula. To była podpowiedź.
3: I nie śmierdzisz.
1: Mhm. Czyli coś do jedzenia dobrego. Czy jestem kebabem?
3: To też była twoja trzecia odpowiedź.
1: Nie.
3: Ale spokojnie, pomęczymy cię jeszcze za chwilę. Wskakujcie na Instagrama.
1: Czekajcie, jestem czymś do jedzenia, widzę po was.
3: Wskakujcie na Instagrama, wrzucajcie na jaskowego Messengera nam podpowiedzi dla Jankiego. I tak jajecznica? I tak wiemy, że już przegrał.
5: Przegrał!
1: Jaja? I co za mnie robicie?
8: And feeling like P. Diddy, hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
9: Let's
8: before
9: go.
8: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Age Mata. Mata 24 minuty po godzinie 8.
1: Jeden słuchacz napisał: Mata ten kawałek? No Mata i Zagrata. Oczywiście, że tak.
0: No dobra, macie jakieś podpowiedzi, czy jest jakaś przerwa jeszcze dla mnie?
1: Wiemy już, że Jankes zmarnował wszystkie swoje 3 podpowiedzi. 3 razy zabrzmiał ten charakterystyczny dźwięk, więc teraz już gra tylko o honor.
0: Czy jestem słodki, czy słony? Czy jestem przekąską?
1: To powiem ci, zależy.
2: Jesteś zabawny, bo na naszym eskowym Instagramie pod twoim przerobionym zdjęciem ktoś oznaczył Make Life Harder.
0: O nie, nie, nie, nie, nie, nie.
1: Ale wiemy, że jesteś...
3: Siema Jankes, powiem ci tylko tyle. Jesteś ciężki.
1: To może chodzić o twój charakter również.
0: A może... może chodzi o ilość kalorii? O to chodzi?
1: Możliwe.
0: Czyli nie jestem ani owocem, ani... I czy jestem zdrowy?
1: W małych ilościach.
0: O kurde.
4: Przegrał już?
1: No przegrał, gra o horror.
0: Jak to?
1: No.
0: Gdzie to?
1: Tak.
0: Czy to się je w kinie często, jak się ogląda film?
1: Nie.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy

0: niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
4: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
3: Hotelwloski.pl.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
7: Gdzie ty mnie prowadzisz?
6: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada. Centrum napraw powypadkowych.
3: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
4: Dzisiaj w Poznaniu spodziewajcie się wyłączeń sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach Alei Niepodległości z Powstańców Wielkopolskich i Taylora. I wtedy trzeba patrzeć na znaki bardzo uważnie. A jak patrzymy w termometr, w tej chwili na nim 12 stopni, będzie nawet 25, ale po południu mogą być burze.
2: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych, Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
3: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
5: Jest 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Akcja wojska na plaży w Rusinowie. Żołnierze wydobyli, zbadali i zneutralizowali elementy znalezionego tam drona, które mogły stanowić zagrożenie. Obiekt został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Poważne utrudnienia dla pasażerów kolei na Śląsku. Składy mają 2 godziny opóźnienia. Problemy dotyczą m.in. tras Katowice-Tychy oraz Gliwice-Wodzisław Śląski.
6: Totalny chaos jest.
7: Proszę powiedzieć, długo pan już stoi?
6: 1,5 godziny.
8: Zebraliśmy się w 5 osób, przyjechaliśmy taksówką do Katowic, żeby do domu dotrzeć.
5: A przyczyną utrudnień jest brak zasilania urządzeń sterowania ruchem. A polscy siatkarze zagrają dziś ostatni grupowy mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Na koniec tej fazy zmierzą się z Bułgarią, czyli aktualnym wicemistrzem świata. Początek meczu o godzinie 18.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Janki nie wytrzymał ciśnienia, poszedł do toalety, przemyć twarz zimną wodą. Cały czas nie wie, kim jest.
11: Gdzie jest ten nasz sernik? Mogę to w końcu powiedzieć, bo Jankes dzisiaj jest... Mani, już nie mogę powiedzieć. No chodź, chodź, myszko, chodź!
10: Chodź!
12: Słuchajcie, mam pewien trop.
11: No dawaj.
10: Bo TikTok całe szczęście się odzywa. No. Tutaj są fajne podpowiedzi.
11: Bo my cały czas live'a na TikToku mamy.
10: Ma dużo białka.
11: Tak.
10: Jakiś serek wiejski, jakaś pierś, kurczaka, coś takiego. To nie bardzo. Słuchaj dalej.
13: Dobra.
14: Jankes, podzieliłeś każdą polską rodzinę.
11: To prawda.
10: A czy my przypadkiem o tym wczoraj nie mówiliśmy?
15: O, czyli...
10: O rodzynkach coś mówiły? O ciastach?
15: Więc?
10: Co więc? Co więc?
15: No nie, myślałem jednak, że gramy z kimś inteligentnym.
10: No, więc... Ja już wiem. Ja za chwilę to powiem. Ja już mam was!

0: O, to chyba o serniku było. Lubię tak, no, bez końca.
1: Mam coś do mojej odpowiedzi, po mojej propozycji. Mam kawę.
0: No, słuchajcie, zrobił to poza anteną, doszedł do dobrych wniosków. Co prawda za późno, po czasie, po wielu złych odpowiedziach.
2: Za późno, przecież się człowiek wyrobił, ledwo się wyrobił.
0: No to no, uwaga.
3: Jaka jest twoja propozycja?
0: Słuchaj, poczekaj, ostatnia podpowiedź i odpowiadasz. Dawaj. Uwaga.
4: Jankes, ja ci tylko powiem, że jesteś aksamitny i wszyscy Polacy cię uwielbiają.
0: No właśnie. A, czyli jesteś?
2: Czyli to pierwsza propozycja podpowie, że jestem ciachem. Mhm. Jestem takim pięknym, cudownym sernikiem, tak? O, to nie jest tiramisu?
0: To jest Jankes Sernik na naszym Instagramie. No.
2: Bez rodzynek widzę. Ja wolę z rodzynkami.
3: Ja też.
2: To jest niebywałe, co wy zrobiliście ze mną.
0: Janki, ustaliliśmy.
3: A która podpowiedź sprawiła, że udało ci się w końcu dojść do
2: TikToku
3: odpowiedzi? Wiesz,
2: na ludzie się zaczęli odzywać, że za każdym razem jestem na imprezie rodzinnej.
3: Aha.
2: Ciasto, a sernik, no ma dużo białka. No okej, okay, no powiedzmy, że ser i te sprawy, okej.
3: Okay. Ja się tak zastanawiałam, czy się nie powinieneś przebrać za pracownika Najwyższej Izby Kontroli z serem w ręku, żeby sernik, taki dowcip, ale Wiktor ma lepszy pomysł.
0: Słuchaj, w ramach kary, że zgadłeś za późno i że nie zrobiłeś tego w limicie trzech odpowiedzi, przyniesiesz do radia blachę sernika.
2: Dobrze.
0: A później ten sernik
2: sam zjem.
0: Odbijemy na twojej twarzy.
2: Oczywiście, że się z tym zgadzam. To będzie fantastyczna historia. Pytanie, w którym życiu to zrobić?
0: Obecnym.
3: Nie. Za tydzień.
0: Masz równo 7
2: odbija
0: dni na realizację.
2: Tylko się odbija zawsze torcik. No tort. No.
0: Sernik? No sernik w ramach tego będzie na twojej twarzy,
3: tylko
0: kochany.
3: Tylko bardzo cię proszę, żeby był z rodzynkami. Dziękuję.
0: Posłuchajcie tego lepiej.
5: Prawie 270 tysięcy osób wzięło udział w ogłoszonej na moim kanale ankiecie, czy woli sernik z rodzynkami, czy bez. No i miażdżąca większość woli bez rodzynek. Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
1: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
0: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
1: Garnitury w dużych rozmiarach.
0: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
2: Szukasz idealnych zajęć pozaszkolnych dla swojego dziecka? Śpiew, akrobatyka, majsterkowanie, czy może taniec albo koszykówka? To i znacznie więcej znajdziesz tu, w M1 Poznań, na targach zajęć pozaszkolnych w ten piątek i sobotę, 18 i 19 września. Przyjdźcie zobaczyć całą ofertę. Do zobaczenia w M1.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Horta Med w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Horta Med. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
8: 200 aut używanych, gotowych do drogi. Startują dni otwarte samochodów używanych grupy Ukleja w Poznaniu. Przyjedź i znajdź auto dla siebie. Specjalne oferty oraz atrakcyjne finansowanie czekają na ciebie. Masz samochód? Zostaw go w rozliczeniu. Pewna historia, sprawdzony serwis i duży wybór. Wszystko w jednym miejscu. 21-26 września. Poznań, Zawady 38. Grupa Ukleja. Przyjedź, przetestuj. Wybierz swoje auto.
9: Są miejsca, do których chce się wracać. Pałac Jaśminowy w Batorowie to elegancka przestrzeń na wesela, przyjęcia rodzinne, firmowe spotkania i wyjątkowe obiady. Restauracja Komnata Smaku, ogród, sale bankietowe i kraina zabaw dla najmłodszych. Pałac Jaśminowy, 15 minut od Poznania. Wejdź na www.pałacjaśminowy.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: I po reklamie.

0: Warany z Komodo przy mikrofonie. To jest Eska.
1: Moja pierwsza dyskoteka w życiu i mój pierwszy taniec z chłopakiem.
0: Wow.
1: Nie mam pojęcia, jak miał na imię.
0: Słuchajcie, Jank jest cały czas, my tu gadu, graju, a on siedzi z testami i zakreśla. I coś jeździ długopisem po skrzyżowaniach.
1: Nauka jazdy, kategoria A.
2: Ja już dawno zrobiłem, rzeczywiście, nie jestem niczym Andrzej Duda, który...
3: Ja się cały czas czegoś uczę.
0: No właśnie,
3: bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu.
0: No, w radiu.
2: Słuchajcie, są testy, nawet wczoraj zrobimy tutaj, mam jedno z pytań, które się pojawia w książce. To się pojawia na egzaminie. Uwaga. Jadąc zimą spotykasz na poboczu półprzytomnego, wyziębionego człowieka. Jak należy mu pomóc?
0: No.
2: ABC jest, uważajcie. Dawaj. Pani, panowie, halo Polska, halo świat. A. Trzeba mu podać gorący napój. B. Podać mu alkohol. Serio, nie ściemniam. I C. Wezwać zespół ratownictwa medycznego.
0: Słuchaj, no B na pewno nie.
2: Jakie nie?
0: No bo on już sobie podał chyba sam wcześniej.
2: Kama, co dajesz? A, B czy C? C, prawda?
1: Ja telefon do przyjaciela, zadzwonię do ciebie, bo ty znasz odpowiedź.
2: Słuchajcie, ja wcześniej dałem... Nie, no C.
0: A w tym czasie ten facet... Boże, co tak długo myślicie?

0: 5 minut do 9. Tutaj SK w środę, w pół do piątku, 16 dzień września.
1: No i przyszedł ten, który przejmie kontrolę nad radiem za chwilę, Łukasz Z.
2: Ja czy nie wiem, czy wasz pies mi pozwoli, bo on mnie obwąchuje.
3: Jak się okaże, że jestem coś innego,
2: że ja źle będę
0: Łukasz
2: pachniał.
0: Z, ale Z mi się skojarzyło z Zonda Krypto.
1: O?
3: Jakoś tak nie wiem. No,
1: masz, to,
3: nie,
1: masz jakieś
2: ja
1: kryptowalutki?
2: Powiem tak, jak ze mną zostaniecie, to zyskacie. Ty na czasie.
4: Ile czekałeś, żeby móc to w końcu powiedzieć?
2: Cały poranek myślałem nad tą płetą.
0: Bardzo ładne.
1: Nie wiem, czy w SC dobrze jest mówić Z.
5: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji. Od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchymlasie.
16: Sponsorem programu jest Jurpol, dostawca oryginalnych szyb samochodowych. www.jurpol.pl.
17: Duży ruch w tej chwili w okolicach centrum Poznania, Święty Marcin, Matei do Mostu Dworcowego, Aleje Wielkopolska, w tych miejscach postoicie. Dzisiaj ciepły dzień, do 25 stopni na termometrach, ale możliwe burze po południu. A nawet jeśli one nie przyjdą, to parasol i tak może się przydać.
15: Sponsorem programu jest Karlik, organizator dni otwartych Renault Rendezvous z salonami w Poznaniu oraz Suchymlesie.
16: Sponsorem programu jest Jurpol Szyby Samochodowe.
18: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Dotąd z powodu stanu mężczyzna nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratorów.
19: Mężczyzna zeznał, że kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
18: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki. A przypomnę, w ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 10 trafiło do szpitali. Przełom w sprawie zaginionej 37-letniej Emilii Koprowskiej. Kobieta jest poszukiwana od 2 tygodni. Mundurowi znaleźli właśnie jej telefon.
20: Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję i jakie czynności wykonywała. Były z tego urządzenia.
18: Mówi Izabela Sreberska z policji w Koszalinie. Kobieta ostatni raz widziana była w Darłowie. A Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja, między innymi w konkursie głównym.
21: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowa. Lwów w tym roku trafi do Haliny Brugger-Kettling.
18: Mówi Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu, a pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.
22: SK Poznań News.
17: Natalia Krystek, wagon pełen kultury, będzie kursował na trasie Berlin-Poznań-Warszawa. Tegoroczny pociąg do kultury pojedzie pod hasłem Bliżej niż myślisz.
23: One są tak naprawdę takim elementem pielęgnowania tych relacji.
17: Mówi o akcji prezydent Jacek Jaśkowiak. Pierwszy przejazd 24 września. Repliki legendarnych samolotów Fokker powstaną dla nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości podpisało umowę na budowę dwóch maszyn w skali 1:1. Do kabiny jednego z myśliwców będzie można wejść i odbyć symulowany lot. Produkcja potrwa niemal 2 lata.
0: 9:02. To jest ten piękny moment, kiedy poranny pośpiech się kończy. Kiedy już dzieci do szkoły odwiezione, przejechaliśmy przez te wszystkie korki i możemy siąść na spokojnie w pracy, odpocząć. A jeśli jesteście w tym korku, to na rozluźnienie Thomas Gray. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Stan w Radiu SK, tak na rozpęd w środę, 18 minut po godzinie 9, gramy hity na czasie, a Czesi uwielbiają nasz polski Bałtyk. Czytam teraz na SK.pl, że z roku na rok nad polskim morzem jest coraz więcej Czechów i ten sezon może się okazać rekordowy. I co ciekawe, Czesi coraz częściej wybierają Bałtyk zamiast Chorwacji. No słuchajcie, nie ma co się dziwić, tam takich dobrych gofrów, zapiekanek, zakręconych ziemniaków na plaży na pewno nie dostaną. W Chorwacji zamku z piasku nie ulepią na tych kamienistych plażach, parawanu nie wbiją. I w Polsce to się przynajmniej schłodzić można. Tak im się Bałtyk spodobał, że aż ahoj zaczęli mówić na przywitanie.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
3: Też chcesz imprezować?
2: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu, kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
4: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
5: Szukasz idealnych zajęć pozaszkolnych dla swojego dziecka? Śpiew, akrobatyka, majsterkowanie, czy może taniec albo koszykówka? To i znacznie więcej znajdziesz tu w M1 Poznań na targach zajęć pozaszkolnych w ten piątek i sobotę 18 i 19 września. Przyjdźcie zobaczyć całą ofertę. Do zobaczenia w M1.
6: Ulubiona kuchnia?
7: Wiadomo, włoska.
6: Lody?
7: No włoskie.
6: Wakacje?
7: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
6: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
7: Fantastycznie!
6: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
8: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Odrobek w pierwszej linii odwarte z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już w niedzielę kolejny piłkarski wieczór przy Bułgarskiej. Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem. Przed nami sportowe emocje, wspólne kibicowanie i walka o obronienie naszej twierdzy. Na tym meczu nie może zabraknąć ciebie i twojej wiary. Lech Radomiak. Niedziela, 20 września, godzina 20:15. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Widzimy się na stadionie.
16: I po reklamie.

0: Kiedy nie ma czasu na przerwę na kawę, wtedy wchodzi Eska i gra takie numery. Armin van Buuren to są właśnie hity na czasie, a polscy siatkarze idą jak burza. Wczoraj wygrali czwarte spotkanie na Mistrzostwach Europy, 3-0 pokonaliśmy Ukrainę. I słuchajcie, naprawdę bilans jest niezły. Wygraliśmy 12 setów, przegraliśmy 0. 100% skuteczność naszych siatkarzy. Dzisiaj grają ostatni mecz grupowy na Euro z Bułgarią, ale nieważne jak się ten mecz potoczy, oni mogą wyjść na luzie, na boisko, bo nie dość, że mamy awans pewny, to jeszcze mamy pewny awans z pierwszego miejsca w grupie. Więc ja mam teraz pytanie do was, czego wy dzisiaj jesteście pewni, tak jak nasi siatkarze są pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie. Może na 100% za chwilę szef do was przyjdzie i będzie czegoś chciał, a może tak jak u mnie, słuchajcie, ja zawsze mógłbym wyjść wcześniej z pracy, ale ja jeszcze godzinę gadam z kolegami o głupotach. Jestem pewien, że dzisiaj też tak będzie. Czego jesteście pewni? Może wiecie, że pierwsze pytanie, które dziecko wam dzisiaj zada, to mamo, co na obiad? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Czego jesteście pewni? A ja wam na pewno za chwilę dobrze zagram. Sanach i Dawid Podsiadło po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama. Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung lub Jakobs Kronung bezkofeinowa 250 gramów za 16,99. Wybierz Społem.
6: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamento Drobek w pierwszej linii odwarte z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
9: Dysponujesz zaległym urlopem? Potrzebujesz ucieczki od codziennych obowiązków? Marzysz o głębokim odpoczynku w otoczeniu natury? Wybierz Neptuno Resort and Spa w Dźwirzynie. Czeka na ciebie wyjątkowy wypoczynek pośród sosnowego lasu tuż nad brzegiem Bałtyku. Zarezerwuj swój jesienny relaks już dziś na neptuno.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: I po reklamie.

0: Tovlo. Ten numer uzależnia. Jeśli was jeszcze was nie wzięło, to tak się stanie po kolejnym odsłuchaniu, gwarantuję. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze są pewni wyjścia z grupy z pierwszego miejsca, ale wy też jesteście pewni różnych rzeczy. Nagrywacie o tym głosówki na SK-owym Messengerze. Paweł daje znać, że bardzo dobrze zna swoją żonę.
1: Siema SK, właśnie wyszedłem z domu, jadę do biura i jestem pewny, że pomimo tego, że przed chwilą pożegnałem się z moją żoną, to za minutę dosłownie do mnie zadzwoni, tego jestem na 100% pewny. Czekamy.
0: I możemy tylko obstawiać, w jakiej sprawie żona zadzwoni. Pewnie deski w toalecie nie opuścił, porozrzucane ubrania zostawił, syf na stole, w kuchni też pewnie zostawił. Możemy tylko obstawiać, jeśli macie jakieś pomysły, w jakiej sprawie zadzwoni żona do Pawła, no to nagrajcie głosówkę na SK-owym Messengerze, no i też możecie dawać znać, czego wy jesteście pewni.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
5: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
6: W Polimexie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz. Ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: Zakupy tylko w Społem. Majonez dekoracyjny Winiary lub lekki 400 ml za 8,79. Wybierz Społem.
11: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
12: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowych. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada. Centrum napraw powypadkowych.
7: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
8: Na razie 19 stopni, to już jest sporo, a będzie nawet 25 po południu, ale wtedy też się zachmurzy. Popadać może i to naprawdę solidnie. Synoptycy nie wykluczają też burzy. Jeśli chodzi o ulicę Poznania, no to tutaj nadal ruch niemały, zwłaszcza w tamtym.
6: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada. Centrum napraw powypadkowych. Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
7: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
9: Minęła 10:00, zaczynamy SKNews. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia w Koszalinie. Wieczorem służby zostały powiadomione przez rodzinę, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Po przyjeździe funkcjonariusze nie mogli dostać się do mieszkania. Drzwi otworzył mężczyzna, a w środku znaleziono dwa ciała.
10: Na ich ciele ujawniono liczne rany kute i cięte. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę.
9: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Ofiary to 63-latek i 69-letnia kobieta. Dron wydobyty i usunięty z plaży. Część elementu poddana detonacji. To nowe informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w Ołbtyku, niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. W ostatnich godzinach na plaży pracowali przy niej wojskowi specjaliści.
11: Przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia podjęto bezzałogowy statek powietrzny i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjny.
9: Mówi nam rzecznik żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. Dron został zabezpieczony do dalszych badań. A lotnisko w Katanii ponownie otwarte po paraliżu z powodu aktywności Etny. Ten trwał dwa dni, a spowodowało go wydobywanie się pyłu wulkanicznego. Na lotnisku na Sycylii wznowiono już przyloty i odloty.
12: SK Poznań. Sport.
8: Natalia Krystek meczem z Crystal Palace. Lech Poznań zaczyna w tym tygodniu rywalizację w fazie ligowej Ligi Europy. Przed kolejorzem spore sportowe wyzwania. Wojciech Mońka szczególnie czeka na mecz z Benficą Lizbona, nie tylko ze względu na rangę rywala.
13: Mam historię taką, że jak byłem mały, to podawałem piłki, jak ostatni raz grał z Benficą, więc będzie fajny powrót, no a tym razem już będę na boisku prawdopodobnie.
8: Powiedział środkowy obrońca podczas klubowego Media Day. Wyjazdowe spotkanie Lecha z Benficą dopiero 5 listopada, a już jutro niebiesko-biali zmierzą się w Londynie z Crystal Palace. Start o 21:00.
14: Przed chwilą Paweł mówił, że jest pewny, że za chwilę żona zadzwoni. Posłuchajcie, jaką głosówkę dostaliśmy.
15: Cześć SK, to ja żona. Zadzwoniłam tylko z podziękowaniem, że wlał mi płyn do spryskiwaczy w aucie. Także mężu, dziękuję ci bardzo.
14: A, czyli Paweł właśnie zarobił na bardzo dobry obiad po południu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeszcze pachnie wakacjami. Zwłaszcza, że dzisiaj w całym kraju ponad 20 stopni. A w Radiu SK letnia playlista to bracia Fastboy. No i nasza słuchaczka Wiktoria też jest teraz w bardzo wakacyjnym nastroju. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Czego dzisiaj jesteście pewni?
1: Dla mnie pewne jest to, że właśnie zaczęłam urlop i jutro wylatuję na wakacje do Turcji.
0: No i pewne jest to, że znajomi z pracy zazdroszczą, bo Wiktoria wyczekała, aż wszyscy z urlopu powracają i teraz ona wyjeżdża. Ona będzie się chwalić na Instagramie, a znajomi to będą oglądać, jak ona fajnie wypoczywa. No i pewne jest też to, że jak Wiktoria zacznie przeglądać sukienki, które sobie spakuje, te wszystkie kosmetyki i tak dalej, to na pewno będzie musiała coś włożyć do walizki męża. Radio
2: SK. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
7: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
8: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
7: Hotelwloski.pl.
9: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
10: Gdzie ty mnie prowadzisz?
9: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
18: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu SK. No i słuchajcie, jest się czym chwalić. Mamy sukces na arenie międzynarodowej. Uwaga! Polski Park Rozrywki został uznany za najlepszy w Europie. Ja nie będę mówił, o jaki konkretnie park rozrywki chodzi, powiem tylko tyle, że to na południu Polski i że SK czasami ma do niego zaproszenia. I słuchajcie, co najważniejsze, wyprzedziliśmy paryski Disneyland i uwaga, niemiecki park rozrywki. I co? Humor od razu jakiś taki troszkę lepszy się zrobił, nie?
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
4: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autokompol. Koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes. Less stress.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 zł za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
16: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
17: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
18: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
19: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
20: To będzie dla mnie zaszczyt.
21: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
22: Cześć, kochanie.
23: Co chcecie na obiad?
24: Rybolańskie pire!
25: Pierogi z syrem!
26: Makaron carbonara!
27: Fasolka po brytońsku.
23: Kochani, to nie jest restauracja.
27: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
23: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
27: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
28: To będzie ostatnia reklama.
29: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
30: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
31: Volkswagen.
32: I po reklamie.

0: Hits MJ Deli w Radiu SK po raz drugi na miejscu pierwszym rap dwudziestki. A może wy chcielibyście zostać rapową gwiazdą, albo pójść na kurs śpiewu, albo rapowania, cokolwiek. SK załatwia pieniądze na wasze pierwsze razy. To w naszej nowej zabawie SK po raz pierwszy. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta z Korościelem. Coś tak załatwią, słuchajcie, że opłacimy wasze małe marzenia, wasz pierwszy raz. Wczoraj nasza słuchaczka powiedziała, że bardzo chciałaby pójść na kurs tańca na róże. 2000 zł. Stryk opłacone. Wystarczy wpaść na sk.pl albo zgłosić się w eskowej apce na smartfony za darmo. I dzisiaj po 15 są te Sońta z Korościelem. Do kogoś z was w sprawie waszego małego marzenia zadzwonią.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Odrobek w pierwszej linii Odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
1: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
2: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
1: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
2: Garnitury w dużych rozmiarach.
1: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota 10.20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
9: Sponsorem programu jest Jurpol, dostawca oryginalnych szyb samochodowych. www.jurpol.pl.
10: Lepiej jakieś aktywności w plenerze na popołudnie i wieczór nie planować. Będzie deszczowo i to mocno, niewykluczone także burze, chociaż ciepło do 25 stopni na termometrach. Jeśli chodzi o sytuację na drogach, no to jest ciasno w okolicach placu Cyryla, na Libelta i Ratajczaka i na Garbarach.
8: Sponsorem programu jest Karlik, organizator dni otwartych Renault Rendezvous z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie.
9: Sponsorem programu jest Jurpol Szyby Samochodowe.
11: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znaleziony w Bałtyku dron był niebezpieczny, jak ustaliła prokuratura, miał głowicę bojową. Obiekt znaleziono w poniedziałek w okolicach Jarosławca w zachodniopomorskim. Ładunek wybuchowy został w nocy zdetonowany.
12: Te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione.
11: Mówi nam wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a sama konstrukcja drona została zabrana do dalszych badań. Paraliż na torach w województwie śląskim, opóźnienia sięgają nawet kilkuset minut, a to przez dwie usterki, do których doszło dziś rano.
13: Powstał niejako kolejowy korek. Dwugodzinne wstrzymanie ruchu przez stację Katowice spowodowało, że zwiększyły się opóźnienia pociągów.
11: Mówi nam Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Część pociągów skierowano na trasy alternatywne. Ale Lechia Jagiellonia ruszają do walki w fazie zasadniczej Ligi Europy. Przed polskimi klubami pierwsze mecze w tych rozgrywkach zaczną od spotkań wyjazdowych. Jagiellonia na wyjeździe zagra wieczorem z Olympiakosem. Z kolei jutro Lech zmierzy się z angielskim Crystal Palace.
14: SK Poznań News.
10: Natalia Krystek, brakuje kierowców i motorniczych w poznańskim MPK. Paweł Sowa z Fundacji Inwestycje dla Poznania mówi wprost.
15: To jest bardzo ciężka praca, odpowiedzialna. Oni muszą godziwie zarabiać.
10: A w Poznaniu zarabiają miesięcznie o prawie 3000 zł mniej niż w innych miastach. Więcej patroli służb leśnych i policji w podpoznańskich lasach. Ruszyła akcja Jesień.
16: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
10: Mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Akcja potrwa do 18 października.
17: No i proszę bardzo, wiemy, co się dzieje, newsy zaliczone, wracamy do grania, minuta po godzinie 11. Za chwilę, słuchajcie, zdradzę prosty sposób, jak w kilka dni stracić 200 tysięcy obserwujących na Instagramie. Pewnej aktorce to się udało, bo podobno za dużo pokazała. Szczegóły za chwilę. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A tak poza tym, słuchajcie, skoro już nam 11 minęła, już parę godzin żeśmy popracowali, myślę, że to jest dobry moment na chwilę przerwy w pracy, może jakaś kawka. SK was przyjemnie buja. The Weekend już teraz, a za chwilę Dawid Podsiadło.

0: sam raz na środowe rozluźnienie. Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. 17 po 11 to są hity na czasie w Radiu SK. A w internecie, słuchajcie, wielka afera. Znana aktorka Sydney Sweeney nago wystąpiła w kampanii reklamowej. No i się fala krytyki na nią wylała. Wiele osób to oburzyło i wiele osób stwierdziło, że ją odobserwuje na Instagramie. W kilka dni Sydney Sweeney straciła około 200 tysięcy obserwujących. No i słuchajcie, ja tak z ciekawości sprawdziłem, o co w tej aferze chodzi, prawda? Wszedłem na Instagrama i teraz te zdjęcia przeglądam. No i powiem wam, że chyba rozumiem, skąd ta strata obserwujących, bo jakby moja narzeczona teraz zobaczyła, że te zdjęcia przeglądam, to też by wzięła mój telefon i ją odobserwowała. A tak poza tym, słuchajcie, ona pewnie takie pieniądze za tę kampanię dostała, że każdemu z nas by ubrania z wrażenia spadły.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Ulubiona kuchnia?
9: Wiadomo, włoska.
8: Lody?
9: No, włoskie.
8: Wakacje?
9: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
8: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
9: Fantastycznie!
8: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
10: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
11: Tak, podobny do naszego.
10: No właśnie, równie piękny.
11: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
12: Jesień? Nie siedź na kanapie. Wstań i wybierz Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Dla dorosłych seanse saunowe na odporność i Power Dance w poniedziałki i czwartki. Dla dzieci sobotnie animacje kulinarne i plastyczne. Kuchnie tematyczne, relaks w basenach i standard, który goście oceniają najwyżej. Prawdziwy wypoczynek to coś więcej niż nocleg. To przeżycie, które pamiętasz. Zadzwoń, zarezerwuj pobyt już dziś na factoryresort.pl. Liczba miejsc ograniczona.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
15: I po reklamie.

0: Jak damy ten hit głośniej, to wtedy nie słyszymy, że coś nam skrzypi w samochodzie. Wiem, bo sam ostatnio testowałem. David Guetta i Kid Cudi z hitem Zawsze na czasie. Wcześniej pytałem was, czego jesteście dzisiaj pewni? Co wiecie, że się na 100% dzisiaj wydarzy? No i Klaudia już wie, co będzie, jak dzieci wrócą ze szkoły.
1: Starszy syn wróci z pytaniem, kiedy obiad i dlaczego tak długo?
0: Ty możesz wtedy szybko odbić piłeczkę, że ty robisz ten obiad tak samo szybko, jak on sprząta w pokoju. Albo możesz mu po prostu odpowiedzieć, że obiad będzie, jak się ziemniaki dogotują. I wtedy nigdy nie wiadomo, jak długo to potrwa, bo to może być 3 minuty, 5 albo pół godziny. To jest zawsze najdłuższe pół godziny w życiu. Dłuży się, tak jak kiedyś nudna lekcja historii w szkole.
2: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
3: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolski, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Dysponujesz zaległym urlopem? Potrzebujesz ucieczki od codziennych obowiązków? Marzysz o głębokim odpoczynku w otoczeniu natury? Wybierz Neptuno Resort and Spa w Dźwirzynie. Czeka na ciebie wyjątkowy wypoczynek pośród sosnowego lasu tuż nad brzegiem Bałtyku. Zarezerwuj swój jesienny relaks już dziś na neptuno.pl.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonów Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Galerii Polskie Meble oraz w M1 w Poznaniu. FDM, dbamy o twój dobry sen.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: to byli Bon w Radio SK. I jest dobry was, żeby nie ziewać nad stertą papierów na biurku w pracy. Dobry, to jest SK.
1: No, no, dobra końcóweczka godziny, no, no.
0: SK
1: no.
0: Gra tak dobrze, jak nasi siatkarze na Mistrzostwach Europy. Stuprocentowa skuteczność. I teraz na naszej antenie, słuchajcie, zmiana zawodnika. Na boisko wchodzi główny atakujący Michu Zobkowski. I też jest w formie.
1: Tak, będę skakał wysoko, wy również do hitów na czasie, takich jak... Poczekaj, zadamy zaraz po podmostej?
0: No proszę bardzo, patrz jaki zestaw. A, sama najlepsza, chciałem powiedzieć jedenastka, ale w siatkówce jest szóstka. Nawet ale więcej ich będzie.
1: Ale Formule 1? Tate McRae, Just Keep Watching, za chwilę.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Są miejsca, do których chce się wracać. Pałac Jaśminowy w Batorowie to elegancka przestrzeń na wesela, przyjęcia rodzinne, firmowe spotkania i wyjątkowe obiady. Restauracja Komnata Smaku, ogród, sale bankietowe i kraina zabaw dla najmłodszych. Pałac Jaśminowy. 15 minut od Poznania. Wejdź na www.pałacjaśminowy.pl.
7: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowych. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
9: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
10: W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterie. Polimex.net. Poznań Halera 5.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Drobek w pierwszej linii odwarte z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada. Centrum napraw powypadkowych.
11: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
12: Uwaga kierowcy drogowców. Dziś spotkacie na Kowa, Lewickiej, Jawornickiej, Wołowskiej, Wołczyńskiej, Sobotackiej, Książęcej, Stońskiego, Wojciechowskiego i Kurpińskiego. Dodatkowo zwężenia pod wiaduktami Santocka i Słupska na Dąbrowskiego na wylocie z miasta. Dzisiaj do 25 stopni. Po południe może upłynąć pod znakiem burzy.
10: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada. Centrum napraw powypadkowych. Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
11: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
13: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Zaskakujący ruch koalicji rządowej, kandydat Rozwoju Plus, będzie miał zielone światło. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK, wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. To jeden z liderów Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, czyli rozłamowców z PiS-u. A o szczegółach z Wiejskiej, Michał Rawa.
14: Jestem, dzień dobry. Kandydatura Marcina Horały na stanowisko wicemarszałka została zgłoszona po tym, jak Mateusz Morawiecki i jego stronnicy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości i utworzyli nowy klub w Sejmie. W podobnym czasie swojego kandydata na wicemarszałka zgłosił także PiS. Jest nim Marcin Ociepa, ale z tego, co udało nam się ustalić, nie uzyskał on poparcia rządowej większości. Poparcie dla Horały oznacza zapełnienie wakatu w gronie wicemarszałków. To miejsce dla przedstawiciela opozycji czeka od początku tej kadencji Sejmu.
13: A głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka ma odbyć się w piątek. Tematem bieżąca sytuacja związana z bezpieczeństwem i rosyjskie ataki na Ukrainę blisko polskiej granicy. W piątek prezydent spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. To po tym, jak uszkodzono lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, drona znaleziono też w Bałtyku, na plaży koło Jarosławca. Ponad 4 miliony wejść na szlaki od początku roku, tak było w Tatrach, a największą popularnością cieszyła się trasa do Morskiego Oka.
15: SK Poznań News.
12: Natalia Krystek, duża awaria prądu w Poznaniu. Około 3,5 tysiąca odbiorców nie ma energii elektrycznej w związku z uszkodzeniem sieci średniego napięcia na trzech liniach. Enea Operator informuje, że usterka powinna być usunięta do godziny 13. Polsko-niemiecki pociąg do kultury spróbuje przybliżyć oba narody. To dzięki dodatkowemu wagonowi, który będzie podczepiany do pociągów na linii Berlin-Warszawa.
16: Ten wagon jest przystosowywany jak rodzaj przestrzeni teatralnej.
12: Mówi kuratorka projektu Ewa Struszczyńska-Wille. Pierwszy przejazd 24 września.
17: To się wszystko zgadza. Mamy naprawdę wysoką formę, jeśli chodzi o hity na czasie. Będzie między innymi Somber, My Body Isn't Ready, będzie Oscar Sims. No i coś nowego, w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Na początek Tate McRae, Michał Sobkowski, witajcie. I wanna

0: Taki wehikuł czasu na antenie Radia SK, no bo to hit zawsze na czasie. Beatfreaks i Somebody's Watching Me. Ja wczoraj przerobiłem wehikuł czasu, w sumie to nawet podwójne, bo tak, oglądałem mecz siatkarzy. Piękne to było, piękne. Później zająłem się czymś innym. Jak włączyłem po raz kolejny telewizor, to na tym samym kanale zaskoczył mnie Kevin. Kevin sam w Nowym Jorku i to już był wehikuł czasu, a zaraz potem pojawił się na ekranie, jeśli dobrze pamiętam, bez przerwy reklamowej, co było dla mnie bardzo zaskakujące, zwłaszcza jeśli chodzi o tę stację, Łowca Androidów. I jako nie jestem wcale fanem, jako że nie jestem wcale fanem tego typu właśnie filmów, ale postanowiłem na chwilę z nim zostać, bo to film z 82 roku i chciałem zobaczyć, jak to sobie wyobrażano, jak będzie wyglądał rok 2019, bo chyba właśnie w 2019 jest osadzony Łowca Androidów i to było naprawdę niesamowite. Mnóstwo latających samochodów, mnóstwo czerni, mnóstwo robotów. Okej, tu już jesteśmy całkiem blisko, ale najbardziej bawiło mnie to wyobrażenie, że ekrany komputerów będą nadal czarne, jak w DOS 6.22. No pod tym względem jest o wiele ładniej na świecie w tym momencie niż w tym wyobrażeniu z Łowcy Androidów. Somber, My Body Isn't Ready. Piękny numer, nieładny. Już za chwilę Wesce, a później Felix Jen, Jasmine Thompson i Ain't Nobody u nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
1: I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17.
0: I co tydzień mam dla was mnóstwo premier.
1: I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Pompa ciepła, kocioł gazowy czy inne źródło ogrzewania? Trzy rozwiązania, jedna firma. AK Klimatyzacje. Darmowa wycena i doradztwo. Poznań, Starołęka, Środa Wielkopolska i okolice. AK-klimatyzacje.pl.
7: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
8: Gdzie ty mnie prowadzisz?
7: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
15: Są miejsca, do których chce się wracać. Pałac Jaśminowy w Batorowie to elegancka przestrzeń na wesela, przyjęcia rodzinne, firmowe spotkania i wyjątkowe obiady. Restauracja Komnata Smaku, ogród, sale bankietowe i kraina zabaw dla najmłodszych. Pałac Jaśminowy. 15 minut od Poznania. Wejdź na www.pałacjaśminowy.pl.
16: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chwila. To pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie. Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na Ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
20: I po reklamie.

0: Zaczynają się w Esce.
1: Przyjemna świeżynka? Nie ma sprawy. Są takie tezy, takie twierdzenia, co do których chyba nigdy nie zmienię zdania. Jednym z nich jest to, że portugalski, też portugalski w odmianie brazylijskiej, jest najseksowniejszym językiem na świecie. Dlatego bardzo się cieszę, że Lost Frequencies zaprosił brazylijską wokalistkę, autorkę tekstów Marie Froese do numeru Paraíso, który już teraz. To będzie raj dla uszu. Nie tylko moich, jestem przekonany. Paraíso, Lost Frequencies, Marie Froese.

0: California Girls na antenie radiowska. Katy Perry i Snoop Dogg. Katy Perry, która nie dość, że udziela się artystycznie, to też nazwijmy to obywatelsko i w swoich social mediach przypomina Amerykanom, że to jest czas, Amerykanom w sensie obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, że to czas rejestracji przed wyborami. Bo tam 3 listopada tak zwane wybory połówkowe, ale to nie jest tak, że jest się z automatu na liście wyborców, tylko trzeba się właśnie zarejestrować, o czym Katy Perry obywatelsko przypomina. Jakim kruchym lodem jest stąpanie właśnie po tematach obywatelskich? To a propos Eda Sheerana, będzie czas powiedzieć na pewno jeszcze do godziny 15. Wcześniej gram Chapel Roan, a później Andrea Bocelli i David Guetta i spółka, czyli DNA Veste.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Odrobek w pierwszej linii odwarte z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
18: Sprawdź u dealera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
19: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
20: 3,17,41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8,11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
24: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.

0: wśród polskich wokalistek zdecydowanie. Prima ballerina Margaret i świeżynka od niej właśnie przed godziną 13 na antenie Radio SK. Za chwilę rozpoczynamy kolejną godzinę hitów i będzie Temper City i Self Aware na początek wesce.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Ulubiona kuchnia?
10: Wiadomo, włoska.
9: Lody?
10: No, włoskie.
9: Wakacje?
10: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
9: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
10: Fantastycznie!
9: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
11: Szukasz pomysłu na urodziny, imprezę firmową lub integrację? Zrób coś więcej niż kolejną kolację. Kręgle, restauracja i zabawa z DJ-em. Wszystko w jednym miejscu. Zbierz ekipę i bawcie się razem. Champions Bowling.
12: Tu rodzą się mistrzowie zabawy.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchymlasie.
21: Sponsorem programu jest Jurpol, dostawca oryginalnych szyb samochodowych. www.jurpol.pl.
22: Na razie sytuacja na ulicach Poznania w miarę spokojna, korkuje się jedynie na dojazdach do największych rond, na Hetmańskiej przed Rejmonta i na Bałtyckiej w okolicach przejazdu kolejowego na Gnieźnieńskiej. 22 stopnie aktualnie na termometrach, chmur więcej niż wczoraj, no i bliżej końca pracy może z nich popadać.
20: Sponsorem programu jest Karlik, organizator dni otwartych Renault Rendezvous z salonami w Poznaniu oraz Suchymlesie.
21: Sponsorem programu jest Jurpol Szyby Samochodowe.
23: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały. To jeden z liderów ugrupowania byłego premiera złożonego z rozłamowców z PiS-u. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
24: Mam rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji Prawo i Sprawiedliwość nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus.
23: Bo swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło też PiS. Poparcie dla niego ma sondować jeszcze Polska 2050.
0: My podejmiemy suwerenną decyzję, taką jaką uważam powinniśmy podjąć.
23: Mówi Paweł Ślisy z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka w piątek. Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka zatrzymany, Mikołaj N., ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy, a przypomnijmy, w lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej Łukasza Żaka na ponad 20 lat więzienia. Oleż na uczci amerykańskiego bohatera, patronem Centrum Kultury w Świętokrzyskiem będzie sierżant sztabowy Michael Ollis. W czasie wojny w Afganistanie uratował życie polskiego żołnierza, osłonił Karola Cierpicę własnym ciałem podczas eksplozji.
1: Film oglądaliśmy o tym, myślę, że jest bohaterem. Osłonił własną piersią tutaj naszego żołnierza z Oleszna.
2: Wzruszająca historia.
3: Tak, bardzo. Całą książkę przeczytałam i polecam.
23: A z mieszkańcami Świętokrzyskiego Oleszna rozmawiała Weronika Wawrzczyk.
19: SK Poznań. News.
22: Bartek Łojewski. Nie żyje 62-letni motocyklista poszkodowany w czwartkowym wypadku w Kościanie. 69-letni kierowca Citroena nie ustąpił mu pierwszeństwa przejazdu.
25: W sprawie spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym prowadzone jest śledztwo.
22: Mówi Jarosław Lemański z policji w Kościanie. Grozi za to do 8 lat więzienia. Ruch tramwajów z osiedla Winiary do przystanku Piątkowska będzie w weekend wstrzymany. To w związku z budową dojazdu do nowego osiedla w rejonie ulicy Trójpole. Zmienionymi trasami będą w sobotę i niedzielę kursować bimby numer 9 i 11. Szczegóły na stronie ZTM-u.
26: Gibbs i Goy for Money, czyli ostatni dzień lata dosłownie za kilka chwil. Zajrzymy też, co tam słychać u Eda Sheerana. Zagram Bad Habits. Michał Sobkowski, witajcie.

0: Take Me Back w remiksie Robina Schulza, to Kaigo i Max McKnown na antenie Radio SK. Chwilę temu Ed Sheeran. No właśnie, między młotem a kowadłem, chyba tak można określić sytuację, w jakiej znalazł się w trakcie swojej trasy koncertowej po Stanach Ed. Jego supportem był doskonale wam znany chociażby zespół Macklemore, który podczas jednego z występów dość stanowczo i w słowach, i w wizualizacjach stanął w tym konflikcie na Bliskim Wschodzie po stronie Palestyny. To wywołało duże poruszenie, na tyle duże, że była groźba, że kolejne występy samego Eda w Stanach będą odwołane. I Macklemore już nie jest supportem, jak mówi Ed, to nie była jego decyzja, a organizatorów trasy, a jednocześnie z roli supportów w Goście Solidarności zrezygnowali kolejni artyści. No a Edowi zależy, by kolejne koncerty jednak się odbyły, choćby ze względu na to, że jeśli do nich nie dojdzie, no to fani będą zawiedzeni. Mega to smutne, mega frustrujące. Polityka to jednak straszne guano jest, naprawdę. Jonathan Pezet i Liwka obejmuje noce w Radiu SK już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
7: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
6: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
7: Garnitury w dużych rozmiarach.
6: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
15: Bo teraz w Auchan przy

0: Kurczę, że brzmi świetnie. Lana Del Rey na antenie Radio SK, to Summertime Sadness. Czy tu jest smuteczek? Raczej znak czasów. Słuchajcie, jest sobie taki plebiscyt telekamery, czyli nagrody dla osobowości telewizyjnych. Aktorki, aktorzy, seriale, twórcy, osobowości medialne. Ogłoszenie są już nominowani w tegorocznej edycji. Można głosować. O ironio, jak zwraca uwagę press, gali wręczenia nagród telewizyjnych nie zobaczymy w telewizji. A w internecie, no wiadomo, tam się wszystko zmieści. Zmieści się na pewno do 14. Alesso i Nate Smith, Artemas w Radiu SK, Swedish House Mafia Likely i Sanach.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
6: A w Brikomanie sprawdzałeś?
5: No nie, ale...
6: Ale co?
5: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
6: A to zobacz, ten.
5: No rzeczywiście.
7: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
15: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
17: Nasza firma ma politykę B2B.
16: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
17: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
16: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
18: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Zakupy tylko w Spore. Lody Algida Originals. 1 litr o smaku wanilia truskawki lub wanilia kakao za 11,99. Wybierz Spore.
21: I po reklamie.
22: Skoro.

0: Cichosza? Cichosza. W Stanach i Cichosza w Radiu SK co do 14. Nie będzie ciszy po drugiej. Nie, nie, co to, to nie. Po drugiej wesce kolejna godzina z hitami na czasie. Alan Walker, coś od tego pana na początek, zaraz po 14.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: No i jak tam w nowej pracy?
4: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
3: Serio? Co masz na myśli?
4: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
3: To brzmi jak coś dla mnie.
4: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych.
18: Sponsorem programu jest firma Kaliński, tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
19: Przygotujcie się na stanie w korkach, jeśli zamierzacie jechać Hetmańską w stronę Ronda Starołęka. Przytyka się też ulica Królowej Jadwigi w stronę Ronda Rataje, no i dojazdy do Ronda Obornickiego. 23 na termometrach, wiatr powoli przybiera na sile, no i uważajcie na niskie dziś ciśnienie.
17: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych, Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
18: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony w głowicę odłamkowo burzącą. Eksperci wyjęli z drona i wysadzili w powietrze.
20: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
15: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron przewieziono na teren wojskowy. Ceny paliw znowu w górę, mamy rekord ostatnich lat. 9 zł 19 groszy za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chałmżyńskiej w Warszawie. Kierowcy zaciskają zęby i tankują.
21: Co poradzimy? Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
22: Dla poprzednich rządów było droższe. Pamiętam, bo jeździłem. No, zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
23: Takich cen nie pamiętam.
15: Usłyszał od kierowców w Warszawie Mateusz Chłystun. A w Sejmie odbyła się dziś debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Liczymy na kolejny piękny sportowy spektakl. Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Bułgarią. To będzie ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Nasza sytuacja jest bardzo komfortowa, bo Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B.
24: SK Poznań News.
25: Bartek Kujewski. Usłyszeli zarzuty i jeszcze dziś mogą trafić do aresztu. Przesłuchanie dwóch Serbów przyłapanych na A2 koło Środy Wielkopolskiej na przemycie migrantów do Niemiec trwa w prokuraturze.
26: Usłyszeli zarzut dotyczący udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
25: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Duże zmiany w organizacji ruchu na Szyperskiej. Od przyszłej środy ulica stanie się częściowo jednokierunkowa, co ma ukrócić ruch tranzytowy pod oknami mieszkańców oraz zapewnić ciągłość wartostrady.
0: Jeszcze gorące. Dobra, może nie gorące, ale ciepłe. Ale stygnie. Lato. O tym mowa oczywiście. Kuba i Kuba. I stygnie lato dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też nowa Miley Cyrus, czyli Bass Persuades. A teraz Alan Walker, Michu Sapkowski. Witajcie. 14:02 na antenie SK. Już teraz hity.

0: Nowa Miley Cyrus na antenie Radia Jacka, czyli Bass Persuade. Wyperswadować to im się chyba nie da, ale zachęcić, zasugerować, spróbować przekonać, jak najbardziej. Sońta i Korościel po raz pierwszy, SK po raz pierwszy, to jest nasza akcja, która wciąż trwa. Jeśli wy macie coś do zrobienia, chcecie coś zrobić, chcecie coś spełnić, jakieś swoje marzenie i zrobić coś po raz pierwszy, no to zgłaszacie się na SK.pl albo w SK-owej apce i oczywiście przekonujecie właśnie chłopaków do tego, żeby dali na to hajs. SK po raz pierwszy, oczywiście po godzinie 15, wtedy to Sońta i Korościel na antenie Radia SK. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated Investor za moment, a później Sylwia Grzeszczak.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no, Sam, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
5: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
4: Hotelwloski.pl.
6: Przyjedź po warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
7: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
8: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
7: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
8: Garnitury w dużych rozmiarach.
7: Salony Cybina zapraszają. Poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
9: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
10: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
9: I w ekstra cenie, to rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Regulamin na circlek.pl.
12: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Odrobek w pierwszej linii Odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
13: Szukasz idealnych zajęć pozaszkolnych dla swojego dziecka? Śpiew, akrobatyka, majsterkowanie, czy może taniec albo koszykówka? To i znacznie więcej znajdziesz tu, w M1 Poznań, na targach zajęć pozaszkolnych w ten piątek i sobotę 18 i 19 września. Przyjdźcie zobaczyć całą ofertę. Do zobaczenia w M1.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na Ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
16: I po reklamie.

0: Shakira, Me Enamoré na antenie ADSK. 14.40 na zegarach, przygotowania już na ostatniej prostej. Widać już pętlę tramwajową? Już w sobotę w centrum Warszawy Mistrzostwa Europy Motorniczych. Tak, naprawdę takie się odbywają. Będzie się liczyć ponoć precyzja i wyczucie składu, ale chyba też śmiesznie będzie, bo na przykład na poprzednich mistrzostwach był bowling, czyli zbijanie dmuchanych kręgli właśnie tramwajowym składem. Łącznie każdy będzie miał po 8 zadań. Będą reprezentacje oprócz Polaków oczywiście Chorwacji, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Turcji i trochę tak jak z Eurowizją mają być też przedstawiciele Australii. Polskę reprezentuje para gospodarzy, czyli przedstawicieli tramwajów warszawskich, Agnieszka i Aleksander oraz świeżo upieczeni mistrzowie Polski, szanowni państwo, bo mistrzostwa Polski też są. Duet z Gorzowa Wielkopolskiego, Marta i Grzegorz. Mega, trzymamy kciuki. Wstęp na te sobotnie mistrzostwa, które będą w pobliżu warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki, jak czytam, jest wolny. A jak dojechać? Jak będziecie tego dnia w Warszawie, to powinno dać się tam dojechać tramwajem. Zalia za chwilę, później Purple Disco Machine Kungs.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, najlepszy dzień.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ulubiona kuchnia?
12: Wiadomo, włoska.
11: Lody?
12: No włoskie.
11: Wakacje?
12: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
11: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
12: Fantastycznie!
11: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
13: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Dysponujesz zaległym urlopem? Potrzebujesz ucieczki od codziennych obowiązków? Marzysz o głębokim odpoczynku w otoczeniu natury? Wybierz Neptuno Resort and Spa w Dźwirzynie. Czeka na ciebie wyjątkowy wypoczynek pośród sosnowego lasu tuż nad brzegiem Bałtyku. Zarezerwuj swój jesienny relaks już dziś na neptuno.pl.
5: Są miejsca, do których chce się wracać. Pałac Jaśminowy w Batorowie to elegancka przestrzeń na wesela, przyjęcia rodzinne, firmowe spotkania i wyjątkowe obiady. Restauracja Komnata Smaku, ogród, sale bankietowe i kraina zabaw dla najmłodszych. Pałac Jaśminowy. 15 minut od Poznania. Wejdź na www.pałacjaśminowy.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: Jeśli po godzinie 15 będzie tak, jak było przed 15 w studiu, w sensie z Sonitą i Kurościelem, to będzie śmiesznie i grozi nam kilka pozwów. Tobie Romeo i Fly High w Radiu SK przed 15, Sonita i Kurościel z wami po 15, Dawid Podsiadło na błysk, na pewno też od nich. A my słyszymy się, mam nadzieję, w piątek po godzinie 17 w gorącej 20 Radia SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne. Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na Ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, frasta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca pani.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
11: Sponsorem programu jest Jurpol, dostawca oryginalnych szyb samochodowych. www.jurpol.pl.
12: Mamy kolizję i już całkiem spore korki na S11 na wylocie z Kórnika w stronę Poznania. Poza tym sporo cierpliwości przyda się kierowcom jadącym właśnie warszawską do Swarzędza, Lutycką w obu kierunkach i Niestachowską. Słońce już dobrze schowane za chmurami i 24 stopnie.
10: Sponsorem programu jest Karlik, organizator dni otwartych Renault Rendezvous z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie.
11: Sponsorem programu jest Jurpol Szyby Samochodowe.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
14: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoctor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy, której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
13: CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości.
15: Prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu.
13: Informuje Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów postępowania. Poważny wypadek na S11 w Wielkopolsce w okolicach wsi Skrzynki. Ciężarówka uderzyła w bariery. Ruch w kierunku Poznania jest zablokowany i tak będzie co najmniej przez 2 godziny.
16: SK Poznań News.
12: Bartek Kujewski, poznańska prokuratura do spraw wojskowych z nowymi informacjami w sprawie drona znalezionego na plaży w Rusinowie. To rosyjski bezzałogowy wojskowy statek powietrzny. Był uzbrojony. Drona przewieziono na teren wojskowy. Tam poddawany jest szczegółowym oględzinom. Rekordowe wakacje na poznańskim lotnisku. W lipcu i sierpniu z ławicy skorzystało ponad 1 000 000 pasażerów.
17: Ponad 536 tysięcy pasażerów to pasażerowie nasi sierpniowi.
12: Mówi Marcin Wesołek z portu lotniczego Ławica. Najchętniej wybieranymi kierunkami były Turcja, Egipt oraz Grecja.
18: Sonta i Koroście.
19: Czyli SK.
18: SK
20: w radiu SK.
21: Oh yeah. Oh yeah.
22: Jak dobrze być w domu.
21: Cinek wrócił, proszę państwa, Cinek wrócił. Cinek jest jedyną osobą na świecie, bo był w Monachium, która na Oktoberfest pojechała we wrześniu. Czy nazwa nic ci nie mówiła, że ty możesz się pomylić?
23: Myszka, Oktoberfest zaczyna się we wrześniu.
21: Ale pod koniec.
23: Pod koniec, ale teraz jest fajnie, bo jest jeszcze czysto, nie? Bo jeszcze nie było tam Niemców.
21: A do Paryża na Sylwestra pojedziesz w listopadzie,
23: nie? Ja Sylwester w listopadzie, przed wszystkimi.
21: Zapraszamy na 3 godziny wspólnej zabawy. Dawid Podsiadło na błysk to na początek w Radiu SK.

0: Fukaj i Vito Bambino w Radiu SK. Tutaj Sońta i Korościel. Ostatnie dwa dni, uważni słuchacze na pewno wiedzą, ja miałem przyjemność prowadzić program z Olą Koti, było bardzo miło. Ola przyniosła prezenty. Jest, wiesz co, jest atrakcyjną kobietą, zarówno werbalnie, jak i wizualnie. I teraz nie wiem, no bo poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Nie tak, wiem, czy
1: widziałem to na Instagramie,
0: to ma sens
1: też Radio SK, że dostawałeś prezenty.
0: Tak, dostawałem prezenty właśnie.
1: Trochę czasu zajmie mi, zanim będę atrakcyjną kobietą. Natomiast prezenty...
0: To są nowe czasy, niczego nie można wykluczyć.
1: Michał, okej, nikt nie każe ci pracować ze mną za darmo, ja mam też dwa prezenty. Ile Ola ci dała prezentów?
0: Mów mi do kieszeni.
1: Proszę bardzo, to jest pierwszy prezent.
0: Aha, mogę odpieczętować.
1: Tak, kupiłem się rano na lotnisku, więc nie spodziewaj się za dużo, ale...
0: Tak, bo Cinek wrócił z Bawarii, proszę państwa, we wrześniu był na Oktoberfeście. Czekaj.
1: To jest taki kubek.
0: Ale fajny, Oktoberfest München.
1: Idioto odporny.
0: Gnioto odporny.
1: Nie, idioto, żebyś nie cwógł.
0: Aha.
1: Jest blaszany po prostu.
0: Aha, no.
1: Druga rzecz, to myślałem sobie, co ty lubisz. I pomyślałem sobie, jaki kształt lubisz, jaki kolor.
0: I co, i czy to jest kształt falisty?
1: Tak, biała kiełbasa, proszę.
0: O, w puszce. Weizenwurst.
1: Tak.
0: I ona się mieści do tego kubka.
1: I teraz powiedz mi, czy Ola Kot dała ci białą kiełbasę?
0: Nie dała mi białej kiełbasy.
1: Dziękuję bardzo.
0: To chyba kończy dyskusję. Trzymaj się, Ola.

0: Give it up to me, to Sean Paul w Radiu SK. Ja się tylko upewniam, czy pod moją nieobecność wy pamiętaliście o konkursie SK po raz pierwszy?
1: Oczywiście, że pamiętaliśmy, zwłaszcza, że ja po raz pierwszy prowadziłem program z Olą Kot, więc po raz pierwszy było w mojej głowie.
0: Aha, i co? Kto został nagrodzony?
1: Wczoraj wygrała pani kurs pole dance'u. Wiesz, co jest pole dance?
0: To jest polski taniec.
1: Nie, to jest taniec na róże. I wczoraj pytałem tej pani, czym to się różni, bo zobacz, pole dance brzmi tak fancy, brzmi elegancko, natomiast taniec na róże brzmi lekko wulgarnie. No więc zostaliśmy przy pole dance, bo uznaliśmy z Olą, że będzie ten program elegancki, a teraz ty wróciłeś, no i jest jak jest.
0: Czyli zagłębie rury to jest zagłębie pole.
1: Zagłębie pole, tak. No.
0: Co dzisiaj nagrodzimy, jeszcze nie wiemy, ale cały czas macie szansę wygrać. Zapraszamy na SK.pl, tam się zgłaszacie. My finansujemy wasz pierwszy raz z Radiem SK. Mamy pieniądze, mamy dużo pieniędzy.
1: Tak, tak.
0: Nie bójmy się, nie powiemy, gdzie trzymamy, ale mamy dużo.
1: SK.pl, zapraszamy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ulubiona kuchnia?
8: Wiadomo, włoska.
7: Lody?
8: No, włoskie.
7: Wakacje?
8: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
7: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
8: Fantastycznie!
7: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
9: Hotel włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć hotel włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
10: Hotel włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
9: Hotelwloski.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
14: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
13: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
14: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
13: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
14: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
15: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
17: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
16: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
17: Garnitury w dużych rozmiarach.
16: Salony Cybina zapraszają. Poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
18: Już w niedzielę kolejny piłkarski wieczór przy Bułgarskiej. Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem. Przed nami sportowe emocje, wspólne kibicowanie i walka o obronienie naszej twierdzy. Na tym meczu nie może zabraknąć ciebie i twojej wiary. Lech Radomiak. Niedziela, 20 września, godzina 20:15. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Widzimy się na stadionie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
19: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
21: W Polimexie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterie. Polimex.net. Poznań Halera 5.
22: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower w Radiu SK. SK po raz pierwszy. To jest zabawa, która trwa, w której wy na sk.pl piszecie nam, jaki pierwszy raz z Radiem SK mamy wam sfinansować. Zasypaliście nas zgłoszeniami. Bardzo dziękujemy. Zadzwoniliśmy do Oli. Cześć, Olu.
1: Cześć, miło was słyszeć.
2: Ciebie również bardzo miło słyszeć. Olu, jakie ty masz marzenie? Co chciałabyś zrobić po raz pierwszy?
1: No tak sobie właśnie pomyślałam, słuchałam waszego radia i pomyślałam, ja nigdy nie jeździłam na koniu i zawsze chciałam tego spróbować, a szczególnie w chwili obecnej, bo od miesiąca robię sama remont mieszkania i właśnie składam swoją kuchnię, także to by był świetny relaks dla mnie.
2: No tak, a poza tym jakbyś wóz przyczepiła do konia, to mogłabyś cement nim przywozić na remont, nie?
1: Już nie potrzebuję.
0: To może wywieźć gruz w takim razie na koniu. Słuchaj, musimy tylko sprawdzić, czy cokolwiek wiesz o koniach. Są cztery tempa popularne, najpopularniejsze poruszania się konia. To jest stęp, kus, galop i cwał. Teraz zacytujemy ci jeden, a ty powiesz nam, czy to jest stęp, kus, galop czy cwał.
2: Gotowa?
0: Uwaga. Co to było?
1: Chyba to pierwsze, stęp.
0: Tak, to był stęp.
2: To był stęp. A to jeszcze jedno, żebyśmy mieli pewność. No.
0: Putku.
1: O, zdecydowanie galop.
2: Zdecydowanie to był galop. Tak,
0: albo to cwał, nieważne. Gratulacje!
2: Ola wygrywa jazdę konną. Czekaj, Ola, a powiedz jeszcze, ile ty pieniędzy potrzebujesz na tę jazdę konną?
1: No tak, starne to około 10 jazd, no to to jest około 1000-1200 zł.
2: No to już damy 1200, już damy 1200. Nie, bo Cinek widzi, że tu jest 900, ale ja mam 3 w kieszeni, także 1200 będzie dobrze, nie?
1: Będzie dobrze, zdecydowanie.
2: Ola, gratulujemy ci serdecznie, pozdrawiamy gorąco i jak już się nauczyć jeździć konno, to podeślij nam jakiś filmik, żebyśmy zobaczyli, dobra, czy się pieniądze nie zmarnowały.
1: Oczywiście, dziękuję wam bardzo.
0: A co się mówi koniowi, żeby ruszył?
1: Dawaj.
0: Do boju. Proszę ruszać, panie koniu.
2: Wio!

0: Radio SK.
1: Fajnie, że mówi tyloma językami, szkoda, że naraz.
2: Za moment będzie Imagine Dragons w Radio SK.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: No i jak tam w nowej pracy?
6: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
5: Serio? Co masz na myśli?
6: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
5: To brzmi jak coś dla mnie.
6: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.
7: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Auto Kompol. Koncesjoner Renault. Poznań Kombrowskiego 449. Zaprasza.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
12: Gdzie ty mnie prowadzisz?
11: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
9: Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
13: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
16: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
17: Volkswagen.
18: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonów Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Galerii Polskie Meble oraz w M1 w Poznaniu. FDM. Dbamy o twój dobry sen.
19: Jesień? Nie siedź na kanapie. Wstań i wybierz Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Dla dorosłych seanse saunowe na odporność i Power Dance w poniedziałki i czwartki. Dla dzieci sobotnie animacje kulinarne i plastyczne. Kuchnie tematyczne. Relaks w basenach i standard, który goście oceniają najwyżej. Prawdziwy wypoczynek to coś więcej niż nocleg. To przeżycie, które pamiętasz. Zadzwoń, zarezerwuj pobyt już dziś na factoryresort.pl. Liczba miejsc ograniczona.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
22: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
23: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: Lo w Radiu SK. Tov to jest takie ciekawe żeńskie imię. Znam jeszcze jedną Tov. Nie wiem, tak, czy ty znasz.
1: Ja nie znam.
0: Nie znasz?
1: Nie znam.
0: Autorka Muminków.
1: Ona miała na imię Tov.
0: Tov.
1: No,
0: Tove Jansson.
1: Tov dla mnie zaskoczenie. Zaraz wiadomości.
0: SK Newsy. Mordo,
1: no tak.
0: Kurde.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Kruszywa dekoracja.

0: otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Pompa ciepła, kocioł gazowy czy inne źródło ogrzewania. Trzy rozwiązania, jedna firma. AK Klimatyzacje. Darmowa wycena i doradztwo. Poznań, Starołęka, Środa Wielkopolska i okolice. AK-klimatyzacje.pl.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych.
16: Sponsorem programu jest firma Kaliński, tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
17: Tak, dobrze widzieliście, przelotnie już popadało. No i jeśli planujecie spacery, to parasol radzę mieć przy sobie. Jeśli chodzi o sytuację na drogach, to trudno aktualnie o wyjazd z centrum. Stoją Roosevelta, Małe Garbary, Solna i Aleja Niepodległości. No i radzę też omijać Niestachowską i Jana Pawła.
15: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych, Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
16: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina ruch prokuratury. Jest śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zarzuty ma usłyszeć zatrzymany 53-letni mężczyzna.
19: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Przy czym czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie zostały wykonane.
18: Ale mają odbyć się jutro, wyjaśnia Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Służby zaalarmowała rodzina, która nie mogła skontaktować się z bliskimi. Gdy służby przyjechały, drzwi otworzył 53-letni mężczyzna. W mieszkaniu odnaleziono ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Awaria usunięta, ale opóźnienia pociągów mogą potrwać nawet do wieczora. To po porannym paraliżu na kolei w Śląskiem.
20: Opóźnione są łącznie 102 pociągi na ponad 5 tysięcy minut.
18: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Nadal obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między Katowicami a Bielskiem Białą, Tarnowskimi Górami, Zawierciem, Mysłowicami czy Gliwicami. Takie leśne koncerty tylko raz w roku. Jelenie rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
21: Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce, chodzą po lesie i ryczą. Pokazuje swoją siłę.
18: Mówi Karolina Garbowska z Nadleśnictwa Bełchatów, a rykowisko potrwa kilka tygodni.
22: SK Poznań. Sport.
17: Bartek Kujewski. Meczem z Crystal Palace Lech Poznań zaczyna w tym tygodniu rywalizację w fazie ligowej Ligi Europy. Przed kolejorzem spore sportowe wyzwania. Wojciech Mońka szczególnie czeka na mecz z Benficą Lizbona, nie tylko ze względu na rangę rywala.
23: Jak byłem mały, to podawałem piłki, jak ostatni raz grał z Benficą, więc będzie fajny powrót, no a tym razem już będę na boisku prawdopodobnie.
17: Powiedział środkowy obrońca podczas klubowego Media Day. Wyjazdowe spotkanie Lecha z Benficą dopiero 5 listopada, a już jutro niebiesko-biali zmierzą się w Londynie z Crystal Palace. Start o 21:00.
24: Sońca.
0: i Koroście. Solta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
1: Zależy jak liczyć, ale co najmniej połowa środy za nami. A wiesz co się mówi?
2: Że środa, dzień już prawie połowa za nami.
1: Nie, środa minie, tydzień zginie.
2: Ale to nieprawda, bo jeszcze czwartek, piątek, nie wiem, u ciebie w domu się tak mówi. To wcale nie, u mnie dopiero było niedziela minie, tydzień zginie. Wiesz, bo my jesteśmy precyzyjni.
1: No dobrze,
2: u mnie w domu.
1: To jak się mówi u ciebie w domu?
2: U mnie w domu? Niedziela zginie, tydzień zginie.

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Powiem ci, że na początku, jak usłyszałem, że Andrea Bocelli zrobił piosenkę z Davidem Guetta, mówię, nie, to nie może się udać. To trochę tak, jakby Fryderyk Chopin skomponował coś z organistą kościelnym, ale to mi się podoba. To mi się podoba, wiesz?
1: Bardzo się cieszę twoim szczęściem.
0: Słuchaj,
1: a ja mam inne pytanie. Czy ty kupiłeś dziecku tego gniotka, takiego pierożka?
0: Nie jednego gniotka kupiłem. Trzymam córeczki, one wszystkie mają gniotki, gnieciemy co się da. My jesteśmy najbardziej gniecącą rodziną w Polsce.
1: Są niebezpieczne, wiesz? Moja córka już wyrzuciła, porozmawiałem z nią i z płaczem wyrzuciła gniotka. Jestem z niej bardzo dumny.
0: Dlaczego?
1: Jest bardzo mądra, nie wiem po kim. No i teraz się okazało, że miałem rację, słuchaj, bo te gniotki są niezdrowe, wybuchają, są z Chin, tam są jakieś...
0: Ale te pierożki, tak?
1: Te pierożki takie, no,
0: nie,
1: takie
0: to ja takie normalne, inne gniotki, tradycyjne.
1: No i teraz, słuchaj, największa polska platforma aukcyjna.
0: Nie wstydzisz się powiedzieć, że Allegro?
1: Nie reklamujemy, ale rymuje się z Balegro. No więc wycofuję w ogóle aukcję z tymi pierożkami, bo są niebezpieczne, a dzieci je lubią. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Ja myślę, że należy nauczyć się samemu robić gniotki dzieciom.
0: Aha, ale jak?
1: No właśnie.
0: No właśnie, to może jest pytanie do słuchaczy Radia SK. Jak zrobić dziecku gniotka, żeby był bezpieczny i żeby się nie skapnęło, że to nie jest kupiony?
1: I z czego? Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Zapraszamy serdecznie, jak zrobić pierożka gniotka dziecku samemu, tak żeby był zdrowy.
0: Będą nagrody za najfajniejsze pomysły, głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Nagrody oczywiście z Chin.
0: A jak?

0: Last Boy, Music Sounds w Radiu SK. Wycofują te gniotki, te pierożki słynne ze sklepów, bo są niebezpieczne. W związku z tym my chcemy ku uciesze naszych dzieci zrobić samemu takie gniotki, tylko nie wiemy jak i z czego. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Posłuchajmy, jaką propozycję ma Bartłomiej.
1: Panowie, żeby zrobić takiego gniotka, to bardzo prosta sprawa. Wziąć jakiś fajny, kolorowy, niewykorzystany balonik i nałożyć do środka tam jakiej kaszanki albo grochu.
2: Oczywiście, ale żeby nie było tak jednowymiarowo, można również dorzucić sałatki jarzynowej, pire ziemniaczane. Wiesz, jak pire się dobrze gniecie, tak, prawda?
0: Twardszy gniotek, golonka ze skórą. Po
2: oczywiście. I później, jak dziecku pęka, to ono ma od razu pełnowartościowy posiłek. Także dwie pieczenie na jednym ogniu. Panie Bartłomieju, wysyłamy klapki eskowej skarpety, bo pomysł jest rewelacyjny i rewolucyjny, powiedziałbym.
0: Otóż te skarpety też można włożyć do środka, ale wtedy już nie jest pełnowartościowy posiłek.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
9: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
12: Szukasz idealnych zajęć pozaszkolnych dla swojego dziecka? Śpiew, akrobatyka, majsterkowanie, czy może taniec albo koszykówka? To i znacznie więcej znajdziesz tu w M1 Poznań na targach zajęć pozaszkolnych w ten piątek i sobotę 18 i 19 września. Przyjdźcie zobaczyć całą ofertę. Do zobaczenia w M1.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
19: I po reklamie.

0: Jasie.
1: W Radiu SK to Jason Derulo, czyli ten, który śpiewa zawsze, jak się przedstawia. Czyli na przykład Michał
2: Jason Krościel. Derulo, tak, kojarzę.
1: Martin,
2: no.
1: Song, ta.
2: To by było fajne, gdybyśmy nagrali piosenkę, to mogłoby tak być.
1: Ale no, nie nagramy. Wracamy do tematu gniotków. Wycofują je ze sklepów. Gniotki z Chin są szkodliwe. Jak zrobić dziecku gniotka? Wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
3: Hej, hej, a ja mam taki sposób na gniotka. Balonik. Od razu kisiel z wodą i wlać do środka. No. Buziaczki, hej!
2: Bardzo fajna propozycja, natomiast bardzo nieprecyzyjna. Bo
1: jak
2: na przykład
1: to kisiel?
2: Kisiel. A czy na przykład mógłby być budyń? Bo załóżmy, że dziecko ma nietolerancję kisielu. To o tych dzieciach nie myślimy,
1: no dobrze, ale
2: tak?
1: Dziecko nie je kisielu. No. Sam jesteś budyń.
2: A jak przebije się gniotek, zje ten kisiel, a ma nietolerancję kisielu, czy może być budyń?
1: Może być budyń.
2: A czy może być galaretka?
1: Nie wiem, bo jak zastygnie, to chociaż też fajny pomysł.
2: A czy może być kasza kuskus?
1: Nie, może być kasza pęczak.

0: To samo pomyślałem o tobie, Cinek, jak cię zobaczyłem po raz pierwszy. I don't know who you are, but you must be some kind of superstar.
1: Czyli nie wiadomo, kim jestem, ale muszę być supergwiazdą.
0: Musisz być supergwiazdą.
1: Zawsze miałeś zawsze ciężko z myśleniem.
0: Tak, i to się nie zmienia, ale można nawet z takimi zdolnościami pracować w radiu. Witamy serdecznie, kochani. Za chwilę będzie Damiano Dawid i Talk to Me. Znasz tę piosenkę?
1: Tak, znam.
0: O to weź zanuć całą.
1: Talk to me.
0: Okej,
1: okay, znasz.
0: Nie, nie, ja już jestem przekonany, cicho.
2: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
19: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
20: Nasza firma ma politykę B2B.
19: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
20: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
19: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
21: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
22: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: To będzie ostatnia reklama.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: i po reklamie.

0: Whatever Turns You On, czyli Axwell i Bon w Radiu SK. W związku z tym, że jeden z artystów nazywa się Bon, to mam dla ciebie zagadkę, cinek na myślenie. Jak nazywa się Bon na bycie wodzem?
1: Bon na bycie wodzem. Poczekaj, daj mi chwilę, mam czasu.
0: Aha, minutę.
1: Bon na... Bonaparte.
0: Nie!
1: Jak nie?
0: Napoleon! No, Napoleon się nazywa.
1: Dlaczego?
0: Się nazywa? No tak, taka jest nazwa, to nie moja sprawa.
1: Okej,
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowych. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Zakupy tylko w Społem. Majonez dekoracyjny Winiary lub lekki 400 ml za 8,79. Wybierz Społem.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Renault w Poznaniu oraz w Suchym Lesie.
17: Sponsorem programu jest Jurpol, dostawca oryginalnych szyb samochodowych. www.jurpol.pl.
18: No i mówiłem, że parasole się przydadzą? Deszcz z nami zostanie na nieco dłużej, dlatego uważajcie na drogach, bo może być ślisko. Poza tym spore korki na Przybyszewskiego, na Podwalu i Jana Pawła doRataj. Kolizję mamy też przy ulicy nad Wierzbakiem, no i nieciekawie też na Bułkowskiej w stronę centrum.
16: Sponsorem programu jest Karlik, organizator dni otwartych Renault Rendezvous z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie.
17: Sponsorem programu jest Jurpol Szyby Samochodowe.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 17, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw wystrzeliły 9 zł 19 za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chełmżyńskiej w Warszawie, a to rekord. Rząd chce dodatkowo opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, a z pozostałych pieniędzy sfinansować kolejny program na kształt niedawnego CPN-u. Kierowcy zaciskają zęby i przyjeżdżają tankować.
20: Tankowała pani już paliwo za te wysokie ceny?
21: Nie, właśnie mam zamiar, bo pali mi się rezerwa.
20: No i jak przed wizytą na stacji?
21: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie?
22: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
23: Takich cen nie pamiętam.
24: Na szczęście mam auto elektryczne.
19: No, słyszał od kierowców w Warszawie nasz reporter Mateusz Chłystun. Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie. Na parkingu podziemnym w budynku przy Wielickiej zapaliły się dwa samochody, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży.
25: Przed przybyciem strażaków z obiektu ewakuowało się 258 osób. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych.
19: Na miejscu pracuje teraz około 50 strażaków. Trwa oddymianie pomieszczeń. Burmistrz Lizbony wzywa rząd Portugalii do zakończenia systemu kaucyjnego. Według niego wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy. Wyzwoliło też patologiczne jego zdaniem zachowania, jak grzebanie w śmietnikach.
26: SK Poznań News.
27: Bartek Łojewski. Centrum Edukacji Ekologicznej powstało w Nowym Zoo. Obiekt złożony z kilku kontenerów pozwoli na prowadzenie zajęć przez cały rok.
28: Tą edukacją naszą należy nakierować.
27: Mówi dyrektor Zoo Piotr Przyłucki. Lekcje organizowane będą głównie dla dzieci. Wyjątkowe repliki legendarnych samolotów Fokker powstaną dla nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Podpisano umowę na budowę dwóch maszyn w skali 1:1. Do kabiny jednego z myśliwców zwiedzający będą mogli wejść i odbyć symulowany lot. Produkcja obu replik potrwa niemal 2 lata.
26: Santa i Korościel,
29: czyli SK w Radiu SK.
1: Szalenie nam przyjemnie, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Tu Sońta i Korościel. Wiesz, co ja słyszałem dzisiaj? Chyba nawet w newsach w ST słyszałem, że rozpoczęło się rykowisko. To znaczy, jelenie wychodzą i zaczynają szukać partnerki.
30: I wiem, dobra, już wiem, już teraz będzie żart o tym, że jestem jeleniem, bo mam rogi. Tak,
1: coś, nie? Marcin, no to tak, gdzie?
30: Mam
1: no
30: zrobić jelenia, dobra.
1: Nie, no już, właśnie rykowisko. Pełnie nie.
30: Dobra, grajmy piosenkę, już chcę mieć to za sobą.
31: No kurczę, wszystkie żarty zabrał.

0: All Star i Smash Mouth w Radiu SK, Sońtaka Rosiel, czyli SK w Radiu SK, żeby łatwiej było nam zapamiętać.
1: Słuchaj, ja jestem osobą wrażliwą i byłem ostatnio w parku i karmiłem kaczki chlebem. Wiem, że nie wolno, ale one lubią, to już nie będę im mówił.
0: Ziarenka są specjalne. Ziarenka się kupuje nawet w sklepach.
1: A ja no to ja karmiłem chlebem z ziarenkami.
0: A sam zjadłeś ziarenka.
1: Nie jestem idiotą. Słuchaj, no i zacząłem się przypatrywać tym kaczkom i myślę sobie, one mają powieki. I postanowiłem sprawdzić w źródłach naukowych i wiesz, co się okazało?
0: Tak.
1: Że kaczki mają w pełni wykształcone powieki, ale to nie wszystko, bo kaczki potrafią mrugać i teraz uważaj, poziomo, a nie pionowo jak ludzie. One działają tak jak, wiesz, tak wycieraczka te powieki.
0: No wiem, to jak ci kaczka puści oczko, to nie wiadomo, czy odpuścić, czy uciekać.

0: jednak niemieccy DJ-e to jak niemieckie samochody. Niezawodni Take It Slow to Robin Schulz w Radiu SK.
1: Przed chwilą, proszę Państwa, informowaliśmy o tym, że karmiłem kaczki chlebem i rzeczywiście na eskowym Messengerze pojawiają się głosówki, że jestem osobą nieodpowiedzialną. Ale chcę poinformować, że te kaczki później się bardzo dobrze czuły i jak później tam przychodziłem jeszcze raz do tego parku, uśmiechały się do mnie i mrugały do mnie poziomo.
0: Czyli jak?
1: No poziomo, tak jak kaczki mrugają, bo to jest dzisiejsze odkrycie w Radiu SK.
0: Ale pionowo też mrugają.
1: Pionowo też mrugają, no ale do osób, takie, które tak, nie lubią. Nie,
0: to poziomo widzisz, to może nie chcą tego chleba.
1: A mi się wydaje, że pionowo mrugałyby do ciebie, a do mnie poziomo i to jest wyraz sympatii, kaczej sympatii do mojej redaktorskiej
0: moim zdaniem,
1: osoby.
0: Jakby chciały, to by powiedziały.
2: Radio SK.
3: Reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Jesień? Nie siedź na kanapie. Wstań i wybierz Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Dla dorosłych seanse saunowe na odporność i Power Dance w poniedziałki i czwartki. Dla dzieci sobotnie animacje kulinarne i plastyczne. Kuchnie tematyczne. Relaks w basenach i standard, który goście oceniają najwyżej. Prawdziwy wypoczynek to coś więcej niż nocleg. To przeżycie, które pamiętasz. Zadzwoń, zarezerwuj pobyt już dziś na factoryresort.pl. Liczba miejsc ograniczona.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
15: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonów Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Galerii Polskie Meble oraz w M1 w Poznaniu. FDM. Dbamy o twój dobry sen.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na Ciebie w starym browarze Atrium Poziom 1+. www.barefootworld.pl.
21: I po reklamie.

0: Invisible Dress w Radiu SK. Tę piosenkę śpiewała Sanach. Aha. Tekst do tej piosenki, podobnie jak wiele innych, napisała oczywiście pani Wisława Szymborska. I bardzo fajnie, że Sanach...
1: Nie!
0: No jak nie?
1: Nie, dobrze.
0: Nie
1: tak.
0: Słyszałeś o tym?
1: Nie, nie słyszałem, że napisała Invisible Dress. Wisławy Szymborskiej.
0: Nie wiem, czy Wisława Szymborska znała jakieś języki obce. Pewnie znała.
1: No, musiała znać.
0: Wiesz co, Sanach...
1: Polski znała.
0: Na pewno. I to świetnie. Sanach była w ten weekend na wyścigu Formuły 1. Tak? Zabrała ją telewizja, która pokazuje, ile Event Sport zabrała.
1: A wzięła kawkę na wynos?
0: Dobra, kojarzę. Też Wisława Szymborska. Ach, nie uciekniemy od tego.
1: A jak tam na torze hardkorowo padał deszcz?
0: Myślę, że jesteś przygotowany do wizyty Sanach.
1: Nie, to jest ostatnie pytanie. Tak. Czy jak dojechali na metę, to była łagodnie uśmiechnięta?
0: Nic już nie mówię. Była na wyścigu Formuły 1, padał deszcz, ona uśmiechnięta. Wszystko Wisława Szymborska. Gramy dalej.

0: Kaskada i Every Time We Touch w Radiu SK. Dla mnie bardzo ważna piosenka.
1: Naprawdę?
0: Bo ja, tak, chcę się do czegoś przyznać, okay. Że ja przy tej piosence po raz pierwszy byłem z kobietą.
1: Aha.
0: A czy ty pamiętasz, przy jakiej piosence
1: był pierwszy raz miałeś?
0: Pierwszy raz z kobietą to przy tej piosence. Ty pamiętasz, jaka piosenka grała, kiedy był twój pierwszy raz z kobietą?
1: Oczywiście, że pamiętam. Aha. Kuba i Kuba, stygnie lato.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: No i jak tam w nowej pracy?
11: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
10: Serio? Co masz na myśli?
11: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
10: To brzmi jak coś dla mnie.
11: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
12: Najlepszy, najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender. Oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M. Karlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
17: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: I po reklamie.

0: Margaret i Prima Ballerina w Radiu SK. Zbliża się godzina 18. Siedzenie w pracy o tej godzinie to już, no umówmy się, nie klasa obciach. A Michał Hanczak dopiero przyszedł.
1: Super. Witamy. Wspaniale.
2: Witamy cię serdecznie, Michale. Słuchaj, ja mam bardzo precyzyjne plany na dzisiejszy wieczór. Chciałbym potańczyć z moją żoną. I czy ty zagrasz coś, przy czym ja będę mógł potańczyć, czy raczej odradzasz tańczenie przy piosenkach?
1: Ale towarzysko, chcesz tańczyć w sensie, że rama te sprawy?
2: Nie, nie, nie, ja mam taki bardziej freestyle.
1: A to spokojnie.
2: Wiesz co, nie powinno się tego pokazywać nigdy, ale no...
1: To
2: no,
1: ja mam takie hity, że możesz. Spokojnie.
2: No, ekstra. To zostańcie z Radiem SK.
3: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Szukasz pomysłu na urodziny, imprezę firmową lub integrację? Zrób coś więcej niż kolejną kolację. Kręgle, restauracja i zabawa z DJ-em. Wszystko w jednym miejscu. Zbierz ekipę i bawcie się razem. Champions Bowling.
6: Tu urodzą się mistrzowie z

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Ulubiona kuchnia?
6: Wiadomo, włoska.
5: Lody?
6: No, włoskie.
5: Wakacje?
6: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
5: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
6: Fantastycznie!
5: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
9: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
10: W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
11: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung lub Jakobs Kronung bezkofeinowa 250 gramów za 16,99. Wybierz Społem.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych.
17: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
18: W Korkinie opuszczają Dąbrowskiego i Świętego Wawrzyńca. Bardzo źle wyglądają Małe Garbary, Lutycka w obu kierunkach. Lechicka też wydaje mi się, że większy dramat niż zwykle. No a na dodatek ciasno też na Moście Przemysła i na Warszawskiej. W nocy do 12, jutro nieco chłodniej, ale bez deszczu.
16: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych, Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
17: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się dziś zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. Powód: wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus.
21: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce.
20: Wyjaśnia Magdalena Robak z Petrol.pl i dodaje, że na takich cenach może się nie skończyć. 132 lata, tyle w jednym z domów leżało czasopismo, zanim obecny właściciel zwrócił je do biblioteki. Czytelnia w amerykańskim stanie New Hampshire otrzymała właśnie zaległy numer z września 1894. Czasopismo miało ponad 48 tysięcy dni opóźnienia, a gdyby biblioteka nałożyła karę, wpłata w przeliczeniu na złotówki powinna wynieść ponad 45 tysięcy.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
17: SK Sport News.
20: Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Lada moment zmierzą się w Sofii z Bułgarią.
22: Bułgarią 3-0.
23: 3-1 będzie dla Polski.
20: Typują kibice z Bełchatowa. Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B. Polskie kluby ruszają na podbój Starego Kontynentu. Jagiellonia Białystok i Lecha Poznań czekają starcia w Lidze Europy. Piłkarze Jagi o 21:00 zmierzą się z Olympiakosem. Lech Poznań jutro w Anglii zagra z Crystal Palace, zwycięzcą ostatniej edycji Ligi Konferencji.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK Poznań. News.
18: Bartek Kujewski, budynek po byłym kinie Olimpia zniknie z mapy Poznania. Jutro wykonawca zacznie prace rozbiórkowe, mówi Michał Pawłowski z Akademii Muzycznej.
14: Rozpocznie proces ogradzania tego terenu.
18: W miejscu gmachu powstanie nowa scena Akademii Muzycznej. 600 kuropatw wypuszczono na łono natury przez Wielkopolskie Koła Łowieckie. W nadleśnictwie Konstantynowo odbyła się kolejna akcja wsiedlania tego gatunku.
22: Człowiek raz już zmienił środowisko i teraz musi w to środowisko ingerować, żeby tą równowagę utrzymać.
18: Mówi Wojciech Fabisiak z nadleśnictwa Konstantynowo. W zeszłym roku wypuszczono 450 ptaków.
23: Imprezka.
24: Dla niektórych to pewnie będzie wieczór z siatkówką, dla innych pewnie wieczór z siatami. Pozdrowienia dla tych, którzy wracają z zakupów na przykład. Ale mam nadzieję, że w każdej sytuacji znajdziecie też trochę czasu, żeby spędzić wieczór przy Radiu SK. Michał Hanczak, zapraszam na imprezkę. Zaczynamy.

0: Nie wiem, czy macie jakiś plan B w życiu, ale teraz najlepszym planem na minutę najbliższą jest chwycenie za smartfon i dzwonienie do radia pod 664-402-302, bo imprezkę zaczynam od sprawdzenia obecności, no i zadawania wam pytań, na które odpowiadacie słowami na pierwszą literę swojego imienia. Zobaczymy, jak wam dzisiaj pójdzie. 664-402-302, można dzwonić właśnie teraz, a że dzisiaj mamy dzień fryzjera, to będzie pytanie związane właśnie z tym dniem. Halo, witam serdecznie.
1: No siemanko, witam serdecznie.
0: Jak masz na imię?
1: Przemek, witam.
0: Przemek, co można robić u fryzjera na pierwszą literę twojego imienia?
1: Można na przykład...
0: No, trzy, dwa...
1: Pisać.
0: Pisać? Znaczy, no wiadomo, że można wszędzie pisać, ale coś, co się kojarzy z zakładem fryzjerskim, ja poproszę. 664-402-302, halo?
2: Halo,
0: jak masz na imię? O, kobieta to na
2: Renata.
0: Pewno będzie wiedziała. Renata, co można robić u fryzjera na pierwszą literę twojego imienia?
2: Rozjaśniać włosy.
0: Pięknie. A ty rozjaśniasz?
2: Nie, ja przyciemniam.
0: O, to od razu za Przemka odpowiedziałaś. P jak przyciemnianie, to też można robić u fryzjera. A potem można jeszcze ryczeć z żalu, jak trzeba dużo zapłacić, prawda? Panie, coś o tym
2: pewnie
0: wiedzą.
2: Albo jak źle wyjdzie rozjaśnienie. Wyjdzie spalenie zamiast rozjaśnienia.
0: No tak, to chyba jeszcze gorsze niż nawet te kilkaset złotych wydanych.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To zdecydowanie jeden z największych hitów kończącego się już lata, no niestety, ale hit z nami myślę jeszcze długo zostanie, nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino na antenie Radia SK w Impreza. Hanczak z tej strony, faktycznie mamy dzisiaj dzień fryzjera, więc wszystkich fryzjerów, którzy nas słuchają, czy to w pracy, czy to w domu, czy to w samochodzie, pozdrawiam serdecznie. No i postaram się, żeby to był w takim razie dzisiaj wyczesany program pod tytułem Imprezka. Ale to też trochę zależy od was, więc pytam was wszystkich, nie tylko fryzjerów, o to, co macie jeszcze dzisiaj na głowie. I nie pytam wcale o włosy, tylko o to rzeczywiście, co jeszcze macie dzisiaj do zrobienia. Może w czymś pomogę? Głosówki na Messengerze Radia SK mile widziane. Ja mam do zagrania jeszcze sporo fajnych hitów, m.in. Passenger od Alexa Warrena. Za chwilę.
2: Reklama. Chwila, tu pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
3: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brikomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz, ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamento Drobek w pierwszej linii odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
10: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
11: Też chcesz imprezować?
10: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu, kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
12: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
13: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
14: Odśwież mieszkanie.

0: Nisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
3: I po reklamie.

0: ale to jest fajna i zdolna dziewczyna, Liwka. Ma już solowe kawałki na koncie, ale bardzo znana stała się dzięki współpracy z Taco Hemingwayem, czy na przykład z Jonathanem IPZ-em, a tymczasem, proszę bardzo, solowy kawałek Poza Tobą, nic jedna z nowości na antenie Radia SK, bardzo dobra. Zwłaszcza wieczorową porą. A co wy w ten wieczór macie jeszcze na głowie? No siatkarze na przykład nasi mają na głowie mecze z Bułgarią. Idzie im bardzo dobrze. Pierwszy set dla nas. Trwa właśnie drugi. A jeśli chodzi o Iwonę? Iwona, dawaj, co jeszcze przed tobą dzisiaj?
1: A więc tak, muszę dzisiaj ugotować zupę, puścić pranie, wyprasować trochę rzeczy, bo w pralni już jest niezły stosik. Aha. Muszę odrobić z dziećmi zadania i poczytać z najmłodszych synem książkę, więc mówili, że pomożesz, to co wybierasz, coś odstąpię z chęcią.
0: Słuchaj, no to w takim razie może ja bym przeczytał tę książkę twojemu synowi najmłodszemu? Tylko jest pewne zagrożenie i ryzyko, że usnę szybciej niż on. Za chwilę Dua Lipa i Sylwia Grzeszczak.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. Mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate ucho. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
15: No i jak tam w nowej pracy?
16: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
15: Serio? Co masz na myśli?
16: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
15: To brzmi jak coś dla mnie.
16: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.
17: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
18: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
19: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
18: Less mess, less stress.
20: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowych. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
23: I po reklamie.

0: Jeżeli ktoś miał taki mały zjazd o tej porze, to proszę bardzo, już chyba teraz się pobudził. Take Me Back to Kygo i Max McKnown, ale w remiksie Robina Schulza. Tak, gramy w imprezę przed 19. Po 19 no, też będzie tanecznie, ale będzie też ballada od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, czyli duetu, który brzmi naprawdę doskonale. Zupełnie tak jak Sońta i Korościel na naszej antenie teraz, codziennie po południu. A że wrzesień to jest ich pierwszy miesiąc u nas, to oni też zachęcają do tego, żeby zrobić coś pierwszy raz. Może we wrześniu, a może nieco później, jeżeli szukacie pieniędzy na swój pierwszy raz, cokolwiek nie macie w planach, to dajcie znać na SK.pl, bo oni wam mogą za to zapłacić i to już jutro.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Szukasz pomysłu na urodziny, imprezę firmową lub integrację? Zrób coś więcej niż kolejną kolację. Kręgle, restauracja i zabawa z DJ-em. Wszystko w jednym miejscu. Zbierz ekipę i bawcie się razem. Champions Bowling.
7: Tu rodzą się mistrzowie zabawy.
8: Szukasz idealnych zajęć pozaszkolnych dla swojego dziecka? Śpiew, akrobatyka, majsterkowanie, czy może taniec albo koszykówka? To i znacznie więcej znajdziesz tu w M1 Poznań na targach zajęć pozaszkolnych w ten piątek i sobotę 18 i 19 września. Przyjdźcie zobaczyć całą ofertę. Do zobaczenia w M1.
9: 200 aut używanych, gotowych do drogi. Startują dni otwarte samochodów używanych grupy Ukleja w Poznaniu. Przyjedź i znajdź auto dla siebie. Specjalne oferty oraz atrakcyjne finansowanie czekają na ciebie. Masz samochód? Zostaw go w rozliczeniu. Pewna historia, sprawdzony serwis i duży wybór. Wszystko w jednym miejscu. 21-26 września. Poznań, Zawady 38. Grupa Ukleja. Przyjedź, przetestuj. Wybierz swoje auto.
10: Dysponujesz zaległym urlopem? Potrzebujesz ucieczki od codziennych obowiązków? Marzysz o głębokim odpoczynku w otoczeniu natury? Wybierz Neptuno Resort & Spa w Dźwirzynie. Czeka na ciebie wyjątkowy wypoczynek pośród sosnowego lasu tuż nad brzegiem Bałtyku. Zarezerwuj swój jesienny relaks już dziś na neptuno.pl.
11: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
12: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
17: Poznań na czasie.
18: Bartek Ujewski i tym razem coś dla lubiących improwizować. Za godzinę w pubie Reuber zaczynają się warsztaty improwizacji bez spiny tej. Poprowadzi je ekipa z dużym doświadczeniem scenicznym, czyli La Vida Impro. Organizatorzy zapewniają, że dzięki zajęciom zyskacie pewność siebie, poznacie nowych ludzi i nabierzecie więcej swobody w mówieniu i działaniu. Podczas spotkania będzie pokaz impro na żywo, wspólne gry i ćwiczenia. Wstęp jest bezpłatny, a więcej szczegółów na Facebooku.
16: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
5: Muzyką się żyje.
0: Na ten powrót wielu czekało od dawna. Dzisiaj w Warszawie koncert powracających na scenę The Pussycat Dolls. Ten zespół świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła wczoraj odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser. Mamy tu więc pewną rozbieżność, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują te oryginalne w Polsce. Jeżeli były to pierogi, no to pewnie z jakimś farszem, byleby dzisiejszy występ nie był z fałszem. Za kilka chwil w imprezce Alvaro Soler. Dzisiaj jego hit gram w radiu, a jutro jego koncert w nietypowym miejscu, bo artysta wystąpi na dachu Centrum Handlowego we Wrocławiu. Szczegółów szukajcie w sieci. Best zagram też Wait So Long, czyli jeden z hitów Swedish House Mafia. Jeżeli chcecie ich zobaczyć na żywo, to musicie zaplanować wycieczkę do Szwecji. Artyści ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu. To jest ich rodzinne miasto. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca. Impreza. Dwie minuty po godzinie 19:00, Hanczak z tej strony. Dbam o to, żeby wam dobrych hitów i mam nadzieję dobrego humoru dzisiaj wieczorem nie brakowało. Oczywiście wy też możecie wpłynąć na humor innych. Zawsze messenger eski do waszej dyspozycji, głosówki w każdym temacie mile widziane. Tem Impala i Jenny. I Dracula na dobry początek tej godziny.

0: Ulala, drugi set w meczu Polska-Bułgaria, siatkarskim meczu, zaciekły, no i Bułgarzy wygrali. W tej chwili 1-1 w tym meczu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A u nas set muzyczny, oczywiście jak zawsze najlepszy, pełen nowości, czas na coś bardzo klubowego. Możliwe, że dla niektórych środa to mały piątek, może ktoś wychodzi na jakiś fikumiku takie tam w miasto, może jakiś wieczór integracyjny, no to rozgrzewka będzie bardzo dobra. MK to jest DJ, który stoi m.in. za hitem Dior, to graliśmy w zeszłym roku, a teraz czas na Living, a razem z MK-em tutaj jeszcze Tristan and Reed.

0: Zupełnie nowa wersja R&B, czy Ring My Bell od H-a, tu razem z Matą, jego specjalną zwrotką. Tak wam gramy w Radiu SK o 19.30 w imprezce, a za kilka chwil m.in. Rita Ora, Sanach, czy Post Malone i Sway Lee. Zostańcie z imprezką i dawajcie znać, co jeszcze macie dzisiaj na głowie. Mamy dzień fryzjera, więc sprawdzam, co oprócz włosów. Głosówki na Messengerze Radia SK, mile widziane.
1: Reklama.
2: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: 200 aut używanych, gotowych do drogi. Startują dni otwarte samochodów używanych grupy Ukleja w Poznaniu. Przyjedź i znajdź auto dla siebie. Specjalne oferty oraz atrakcyjne finansowanie czekają na ciebie. Masz

0: 38. Grupa Ukleja. Przyjedź, przetestuj. Wybierz swoje auto.
1: Już w niedzielę kolejny piłkarski wieczór przy Bułgarskiej. Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem. Przed nami sportowe emocje, wspólne kibicowanie i walka o obronienie naszej twierdzy. Na tym meczu nie może zabraknąć ciebie i twojej wiary. Lech Radomiak. Niedziela, 20 września, godzina 20:15. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Widzimy się na stadionie.
2: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.
3: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K na lepszy dzień.

0: słuchacie Radia SK. To jest imprezka, w której Another i Ultra 54, czyli Talk to You, tak wam gram. Środa to jest dzień, kiedy czasami pojawia się przeszkoda. No i taką przeszkodę notują dzisiaj nasi siatkarze, którzy z Bułgarami mają podgórkę. W tej chwili Bułgarzy dwa sety do przodu, my wygraliśmy na razie jeden set. No zobaczymy, jak to się skończy, chociaż wiadomo, że nasi siatkarze i tak już zapewnili sobie awans do kolejnego etapu Mistrzostw Europy w siatkówce. O sporcie jeszcze, ale takim trochę innym teraz, bo będę się rozpływał nad sukcesem Zosi Burkiewicz z Iławy, 17-latki, która przepłynęła Pław i jezioro Jeziorak. Nie róbcie tego sami w domu, ona bardzo dużo przed tym trenowała. 10 godzin spędziła w wodzie i udało jej się przepłynąć.
1: Nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie.
0: Tak właśnie mówiła po wyjściu z wody, w której spędziła 10 godzin, żywiąc się w krótkich przerwach rosołem, bananami i naleśnikami. To akurat mi się bardzo podoba, ale no ja bym na pewno tyle nie dał rady pływać, także szacunek wielki. Teraz już Zosia na lądzie, bo musi się uczyć do matury, która się zbliża wielkimi krokami, no ale raczej, jeżeli trzeba będzie nawet jakieś wypracowanie na polskim napisać, to z laniem wody sobie Zosia świetnie poradzi, bo przecież jak ryba w wodzie się czuje. Także w nauce na pewno. Post Malone i Swae Lee, Sunflower w imprezce.

0: Fly High to Tobi Remio na antenie Radia SK. 6 minut nam zostało do godziny 20. Po 20 m.in. Zalia i Tylko Kochaj Mnie. A jeżeli lubicie, kochacie wręcz takie imprezowe rytmy, to pamiętajcie, że w piątki i w soboty w Radiu SK SK Live Remix. Mnóstwo dobrze zremiksowanych hitów na czasie i jeszcze do tego DJ-e światowej klasy grające swoje sety. Zresztą całą dobę SK Live Remix czeka też w naszej apce na smartfony.
1: Więcej, jeszcze więcej.

0: Van Buren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: 200 aut używanych, gotowych do drogi. Startują dni otwarte samochodów używanych grupy Ukleja w Poznaniu. Przyjedź i znajdź auto dla siebie. Specjalne oferty oraz atrakcyjne finansowanie czekają na ciebie. Masz samochód? Zostaw go w rozliczeniu. Pewna historia, sprawdzony serwis i duży wybór. Wszystko w jednym miejscu. 21-26 września. Poznań, Zawady 38. Grupa Ukleja. Przyjedź, przetestuj. Wybierz swoje auto.
10: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Drobek w pierwszej linii Odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
21: Poznań na czasie.
22: Bartek Ujewski i tym razem coś dla wrażliwych serc. W niedzielę na Międzynarodowych Targach Poznańskich obchodzony będzie Światowy Dzień Serca. Będą darmowe badania i konsultacje z lekarzami. A na koniec koncert Oskara Cymsa.
23: Długo, bo od 11 do 17 w zasadzie będą mogli Państwo przyjść, spotkać się z kardiologami.
22: Mówi dr Agnieszka Katarzyńska-Szymańska, a więcej o wydarzeniu znajdziecie na stronie Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
20: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
24: Muzyką się żyje.
25: Ed Sheeran z kryzysem wizerunkowym. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. No a Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierają wspierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje, bo widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło 200 tysięcy followersów. Ibiza nad polskim morzem? Bardzo proszę. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który to cykl objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
0: Impreska. Impreska. Impreska.
25: Wchodzimy w godzinę 20 z nowym hitem z Ali. Tylko kochaj mnie będzie formacja Imagine Dragons, będzie Alex Warren i jeszcze coś bardzo świeżego wam zagram. I będzie też szansa na zgarnięcie eskowych kubotów. Na basen się mogą przydać. Hanczak z tej strony, zapraszam.

0: Panie Aleksie, proszę przyjechać do Polski z koncertem. Mówię bardzo poważnie, apeluję. Ordinary w Radiu SK to Alex Warren.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale teraz czas na coś nowego. Jeszcze tylko zerknę na mecz Polska-Bułgaria 2-2, a więc za chwilę decydujący set. Zobaczymy, jakim wynikiem ten mecz się skończy. Natomiast set będzie muzyczny teraz. On, czyli Afrojack, to jest DJ producent z Holandii, który taki house, electro house stworzył, że nawet doczekał się swojego gatunku, można powiedzieć, czyli Dutch House, czyli takiej holenderskiej odmiany electro house'u, specyficznej, bardzo oryginalnej. Tiny Tempa z drugiej strony, czyli raper brytyjski, też myślę, że całkiem dobrze wam znany. Jeszcze do tego wszystkiego ekipa z Brazylii, czyli Tropkillaz. Niezłe muzyczne połączenie może z tego wyjść. Jak wyszło? Posłuchajcie teraz, bo gram To The Floor. To nowość na antenie jest.

0: Kto będzie luzerem, czyli przegranym w meczu Polska-Bułgaria? No tego pewnie dowiemy się dosłownie za kilka chwil. Kończy się powoli mecz w siatkarskich mistrzostwach Europy, a w Radiu SK Tame Impala i Loser. No dobrze, to my też sobie rozegramy meczek. No może nie o mistrzostwo Europy, ale o eskowe klapki Kuboty, o na przykład jeszcze eskowe skarpetki. I do tego jeszcze dorzucę magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, nasz wrześniowy magazyn. Zresztą Oskar Cyms za chwilę, jego hit bez końca. A jak to wszystko wygrać? Zgłosić się do pojedynku. Dziewczyna i chłopak najlepiej jakby się zgłosili, żeby było zróżnicowanie na antenie. Czekam na wasze zgłoszenie na Messengerze Radia SK. Zostawcie namiar na siebie albo napiszcie pod 664-402-302. Będzie tylko jedno pytanie, ale odpowiedzi może być naprawdę wiele.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sotkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien. Poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
3: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
2: Kazba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: I po reklamie.

0: punkt. No to był bardzo zacięty pojedynek do samego końca, no ale Bułgarzy jednak wygrali z Polakami w siatę. Na szczęście my i tak awansujemy dalej w Mistrzostwach Europy, także niech chłopaki zbierają siły na kolejne mecze. Zobaczymy za chwilę, czy u nas na antenie pojedynek będzie podobnie zacięty jak przed chwilą na boisku. Renata kontra Lucjan. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jesteście zwarci, gotowi, zobaczymy, kto będzie Bułgarią, a kto Polską w tym meczu, ale nie będzie pytanie o siatkę. Zadam wam jedno wspólne pytanie, ale odpowiadacie na własne konto po jednej odpowiedzi, szybko trzeba piłkę odbijać, no i nic się nie może powtórzyć, a odpowiedzi muszą być prawidłowe, jasne?
2: Jasne. Okay.
0: Dobrze, no to Renata zaczyna, że dzisiaj mamy dzień fryzjera, to pytanie brzmi, czego w pracy używa fryzjer?
2: Nożyczki.
0: Lucjan?
1: Maszynka do strzyżenia.
0: Renata?
2: Szampon.
0: Lucjan?
1: Brzytwa.
0: Renata.
2: Odżywka.
0: Lucjan.
1: Ręcznik.
0: Renata.
2: Maska.
0: Lucjan.
1: Fotel.
0: Renata.
2: Spinki.
0: Jakie szpilki?
2: Spinki.
0: A dobrze, dobrze, głuchy jestem. Lucjan.
1: Lustro.
0: Renata.
2: Wałki.
0: Lucjan.
1: Suszarka.
0: Renata. Zacięci.
2: Lokówka.
0: Lucjan.
1: Prostownica.
0: Renata.
2: Szczotka do modelowania.
0: Lucjan.
1: Golarka.
0: Renata.
2: Pędzel do farbowania.
0: Lucjan, ale pytanie wymyślił.
1: Grzebień.
0: Nie było chyba grzebienia, Renata. Nie mówiłaś grzebień. Dobrze.
2: Nie,
0: dobra,
2: nie mówiłam.
0: Dalej, szybko. No, jeszcze.
2: Folia fryzjerska.
0: Lucjan.
1: Co może być jeszcze? Może papiloty.
0: Czy wy jesteście fryzjerami? Przepraszam bardzo. Nie, no już w ogóle gong, ile to można ciągnąć. W naszym meczu może być remis. Tylko nie wiem teraz, jak podzielę nagrody, bo mam jedną parę klapek i jedną parę skarpetek. I teraz albo się będziecie wymieniać, ale to chyba nie jest dobry pomysł, albo się po prostu dogadacie. Może Renata, wybierz, co chcesz.
2: Klapki.
0: No to Lucjan, skarpetki mogą być?
1: No i nawet się cieszę.
0: Nawet nie noszone. No.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: I jak siedzi wam nowa Miley Cyrus, niedługo cała płyta, pojutrze już. A tymczasem Bass Persuades, pierwszy singiel oczywiście gramy na antenie Radia SK przed godziną 21 akurat w imprezce. Siatkarze przegrali akurat z Bułgarią, ale z pierwszego miejsca i tak w grupie awansują dalej. A jutro kolejne emocje zapewnią nam piłkarki, bo trwają Mistrzostwa Świata Piłkarek U20. 18:30 jutro mecz. SK.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
13: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
12: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
13: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
14: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
14: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
15: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
14: I w ekstra cenie, to rozumiem.
15: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
14: Regulamin na circlek.pl.
16: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
21: Poznań na czasie.
22: Bartek Łojewski i tym razem mam propozycję dla fanów motoryzacji. Przed nami jubileuszowa 10. edycja Retro Motor Show. Ta już od piątku na MTP i przyniesie ogrom atrakcji. Od kultowego Bizona Z56 i widowiskowych pokazów driftu po amerykańskie radiowozy oraz klimat Belle Époque. Tak się składa, że mamy wejściówki na to wydarzenie. Jeśli chcecie je zdobyć, to piszcie na Messenger SK Poznań News i przekonajcie nas, że to wy powinniście otrzymać te bilety.
20: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: Poznań News.
1: To jest środowe podsumowanie dnia w SC Poznań na 93 FM. Bartek Łojewski, zapraszam. Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony głowicę odłamkowo-burzącą. Eksperci wyjęli z drona i wysadzili w powietrze.
2: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
1: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Drona przewieziono na teren wojskowy, tam poddawany jest szczegółowym oględzinom. Szef MON-u informował wcześniej, że znaleziony w poniedziałek bezzałogowiec to mogła być rosyjska maszyna, która w niedzielę przeleciała nad Litwą. Warszawa i Wilno współpracują w tej sprawie. Jutro rozpoczyna się rozbiórka budynku po kinie Olimpia. Przy skrzyżowaniu Matejki i Grunwaldzkiej powstanie nowa scena Akademii Muzycznej. O tym, co jest, kiedy zniknie i co będzie, mówi Michał Pawłowski z Akademii Muzycznej.
3: Obecnie znajduje się tam nieczynny budynek dawnego Domu Kultury Milicji Obywatelskiej. Takie są fakty. Budynek jest technicznie zdegradowany i to, co my wykazaliśmy w naszych ekspertyzach, nie nadaje się do użytku. Zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa pożarowego. Dlatego uczelnia już od lat przygotowuje inwestycje w tym miejscu.
4: Od 5 lat Państwo mają ten budynek, jeżeli dobrze pamiętam.
3: Tak, to się zgadza. Tyle czasu potrzebowaliśmy na przygotowanie inwestycji, a przede wszystkim na pozyskanie finansowania. Zgodnie z naszym przewidywaniem planowana inwestycja to jest wydatek rzędu 250 milionów złotych. Zatem niemałe pieniądze dla Poznania, które udało nam się już pozyskać. Mamy na to zapewnienia zarówno Ministerstwa Kultury, jak i tutaj samorządu, konkretnie zarządu województwa, który wpisał ten projekt na listę projektów indywidualnych, czyli takich, które nie konkurują o środki, zostaną one po prostu po spełnieniu określonych warunków uczelni przekazane.
4: Kiedy ten budynek zacznie znikać?
3: Budynek zacznie znikać już niebawem. My spodziewamy się, że to realnie rozpocznie się w ciągu najbliższego miesiąca. Dokładnie w czwartek jesteśmy już umówieni z wykonawcą, z którym zawarliśmy umowę o wyburzenie obiektów. W czwartek wykonawca pojawi się na miejscu i rozpocznie proces ogradzania tego terenu. Ten teren został już mu przekazany, więc od tego momentu to generalny wykonawca odpowiada za to, co tam się dzieje. Wstępny harmonogram zakłada, że w ciągu 180 dni od zawarcia umowy ten obiekt w całości zniknie, natomiast nieoficjalnie ci Państwo deklarują, że stanie się to jeszcze w tym roku. Zobaczymy. Ja nie chcę składać publicznie takich deklaracji, bo oczywiście jest to proces bardzo skomplikowany i umówmy się, tu nie chodzi o tempo wykonania, ale o bezpieczeństwo.
4: No właśnie, no bo obok jest też duże skrzyżowanie.
3: Tak, jesteśmy tego świadomi, prowadzimy i w naszym imieniu teraz ten wykonawca będzie prowadził rozmowy z Zarządem Dróg Miejskich. Oczywiście nie wykluczamy tego, jeszcze do końca też nie wiemy, w jakim zakresie będziemy potrzebowali czasowo zabezpieczyć tę ścieżkę rowerową i chodnik, być może wyłączyć z użytkowania w celu zapewnienia tego bezpieczeństwa. Postaramy się oczywiście tego nie robić, zdając sobie sprawę z utrudnień, które mogłoby to wygenerować. Na dzisiaj jesteśmy w procesie projektowania, bo zadanie wyburzenia jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Zatem czekamy na szczegółowe rozwiązania.
4: Pomówmy o tym, co ma być w miejscu tamtego budynku, który jest dość charakterystyczny. Kanciasta, szara bryła, a tutaj widzę na planach także kanciastą, także szarą byłę z przeszklonym parterem. Może najpierw opiszmy, co tutaj widzimy.
3: Projekt, który będzie realizowany, to jest rozstrzygnięcie demokratyczne, to znaczy w formule konkursu wybraliśmy, a właściwie sąd konkursowy w składzie eksperckim przy udziale przedstawicieli władz miasta, Miejskiego Konserwatora Zabytków, wybrał zwycięską pracę pracowni WXCA z Warszawy. To bardzo doświadczone biuro, które może się poszczycić wieloma nagrodami, w tym nagrodami międzynarodowymi za swoje realizacje i projekty. I z tego punktu widzenia muszę powiedzieć, już po roku współpracy z tą pracownią, że rzeczywiście są to wysokiej klasy profesjonaliści. Projekt, który wyłoniono do realizacji, został wybrany spośród 52 prac, które napłynęły w ramach konkursu. Zatem uważamy, że mieliśmy bardzo dużo przegląd możliwych form realizacji i wierzymy, że to, co zostało wybrane, jest najlepszym rozwiązaniem, które w tym trudnym miejscu realizuje skomplikowane potrzeby funkcjonalne uczelni.
4: Jakie są teraz potrzeby uczelni?
3: To, czego dzisiaj najbardziej potrzebujemy, i to wynika z analizy popytu na ofertę dydaktyczno-edukacyjną. My cały czas monitorujemy i trendy demograficzne, i chcemy się rozwijać, być konkurencyjni i rzeczywiście widzimy ogromne zainteresowanie kierunkami estradowymi, szczególnie musical cieszy się ogromną popularnością. Śmiało mogę powiedzieć, że udaje nam się złowić wybitne talenty młode, które w przyszłości będą przecież realizować się artystycznie na deskach powstającego obok Teatru Muzycznego. Mamy taką nadzieję, ale również innych instytucji kultury, czy to w Wielkopolsce, czy w kraju, czy też za granicą. Zatem to, czego nam na dzisiaj brakuje, to tej estrady, żebyśmy mogli tych ludzi kształcić. Oni muszą w procesie dydaktycznym mieć kontakt po pierwsze z żywą publicznością, po drugie z prawdziwymi warunkami scenicznymi. Zatem powstaje dydaktyczny teatr o programie repertuarowym skupionym wokół musicalu i opery. Łączymy dwa takie obszary, jeśli chodzi o repertuar. Jest przy tym mała widownia, bo tylko 400 miejsc, ale nie jesteśmy instytucją kultury. Będzie oczywiście możliwość śledzenia tych karier młodych i mamy nadzieję, że nasza oferta artystyczna będzie również dla poznaniaków i nie tylko dla poznaniaków atrakcyjna. Natomiast głównym celem i funkcją jest kształcenie artystów.
1: Budynek ma powstać do 2030 roku.
0: SK Poznań.
1: Ponad 1 000 000 pasażerów w wakacje na lotnisku w Poznaniu, ponad 536 tysięcy pasażerów w sierpniu i łącznie ponad 1 060 000 w 2 wakacyjnych miesiącach. To wyniki portu lotniczego Poznań-Ławica. Od początku roku z lotniska skorzystało już ponad 2 900 000 podróżnych.
5: Marcin Wesołek, rzecznik prasowy portu lotniczego Poznań-Ławica. Mamy za sobą już te 2 najbardziej ruchliwe miesiące na wszystkich polskich lotniskach. Mamy za sobą miesiące wakacyjne i wiemy już, że w lipcu i w sierpniu z poznańskiego lotniska skorzystało grubo ponad 1 000 000 pasażerów, którzy rozpoczęli albo zakończyli swoją podróż na lotnisku w Poznaniu. Ponad 536 tysięcy pasażerów to pasażerowie nasi sierpniowi. Widzimy kolejny rok z rzędu, że ten ruch wakacyjny to jest ta mocna noga lotniska w Poznaniu. Jesteśmy wciąż 2 największym regionalnym lotniskiem czarterowym w Polsce po lotnisku w Katowicach. Widać to także po tych miejscach, w które poznaniacy i wielkopolanie najchętniej latali na wakacje. Wciąż na miejscu pierwszym jest Antalya w Turcji, na kolejnych egipska Hurgada i Heraklion na greckiej Krecie. Jeszcze mamy w lotnictwie sezon letni, jeszcze można korzystać z letniej siatki połączeń przewoźników operujących z Poznania. Tutaj naprawdę możliwości jest mnóstwo. Prawie cały basen Morza Śródziemnego czeka na takich późnoletnich i wczesnojesiennych turystów i podróżników, ale my na poznańskim lotnisku myślimy już o sezonie zimowym, już szykujemy się do rozpoczęcia obsługi czarterów, tych takich dalekodystansowych. Będą w tym roku w ofercie lotniska w Poznaniu, a w zasadzie przewoźników operujących na tym lotnisku i biur podróży, loty do Tajlandii, do Bangkoku, loty także na wietnamską wyspę Phukok. Liczymy też na nasze nowości w ruchu regularnym, na połączenia linii Ryanair do Porto i do Barcelony, a już w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, inauguracja nowej trasy z Poznania. Linia Wizz Air będzie łączyła Poznań ze szwajcarską Bazyleą.
1: A o wynikach lotniska opowiedział nam rzecznik portu lotniczego Ławica Marcin Wesołek. 600 kuropatw wypuszczono na łono natury przez Wielkopolskie Koła Łowieckie. W Nadleśnictwie Konstantynowo odbyła się kolejna akcja wsiedlania tego gatunku.
6: Człowiek raz już zmienił środowisko i teraz musi w to środowisko ingerować, żeby tą równowagę utrzymać.
1: Mówi Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo. W zeszłym roku wypuszczono 450 ptaków.
0: SK Poznań.
1: Klasyki motoryzacji zjadą do Poznania. W weekend na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się 10. edycja Retro Motor Show. Niespodzianek nie zabraknie, powiedział nam Bartosz Dębiński z Międzynarodowych Targów Poznańskich.
7: Jesteśmy dumni z tego, że to właśnie poznańskie targi są stolicą klasycznej motoryzacji, nie da się ukryć. Przyjeżdża do nas właściwie każdy, kto interesuje się klasyczną motoryzacją. Myślę, że mamy takich fanów, którzy byli na każdej edycji. Mam nadzieję, że zgromadzą się oni teraz i tym razem.
8: Ile samochodów takich klasycznych będzie można zobaczyć? Bo nie tylko samochodów, o tym za chwilę.
7: Tak jest. No tych pojazdów myślę, że będzie blisko 1000, bo zwykle takich ilości się spodziewamy. No ale tak jak mówisz, spodziewamy się samochodów osobowych i jednośladów i traktorów i kombajnów i ciężarówek i sprzętu wojskowego nawet, także będzie pełny przekrój właściwie od początku XX wieku aż po youngtimery takie 20-25-letnie.
8: To są największe takie targi w tej części Europy?
7: Bez wątpienia. Myślę, że śmiało możemy takie nazywać. Na pewno są najbardziej różnorodne, no bo ciężko drugą imprezę, na której w jednym pawilonie można spotkać De Tomaso Panterę, Lamborghini Diablo obok Tarpana, a jeszcze Bizona w pawilonie obok, czyli kombajn, który przyjeżdża do nas, więc myślę, że to są takie maszyny, których przegapić nie sposób.
8: No właśnie o tym kombajnie chciałbym troszkę porozmawiać, bo to jest pojazd, który po raz pierwszy będzie u was, no i jest pojazdem zdecydowanie wyjątkowym.
7: Nie da się ukryć, kombajn będzie u nas po raz pierwszy i to przyjedzie na kołach. Myślę, że to też jest jego ciekawa historia. Jedzie z Krakowa, wyjechał już w czwartek, więc pokonuje 400 km. Mam nadzieję, że szczęśliwie do nas dojedzie. Akcja jest charytatywna, więc polecam śledzić akcję Bizonem przez Polskę. W świetnym celu chłopaki się zebrali, przyjeżdżają do Poznania. Mam nadzieję, że bezpiecznie i na czas do nas przyjada.
8: On wyjechał już w czwartek, bo ta jego prędkość to nie jest jakaś taka powalająca, nie? Żeby była jasność.
7: Szacujemy na jakieś 20 km na godzinę, więc rzeczywiście pewnie niektórym utrudnią życie po drodze, ale mam nadzieję, że nam to wybaczycie, że on do nas tutaj do Poznania tak nie zmierza.
8: I mimo tej niskiej prędkości spalanie też robi wrażenie, nie? 5 dyszek na 100 km?
7: Tak, myślę, możemy tak śmiało szacować. No, cel jest szczytny, więc myślę, że warto.
8: Macie też projekt policyjny Bryki z Ameryki u siebie w planie. Trochę o nim, bo on może przyciągnąć. Nie?
7: Bez wątpienia, no to są bardzo ciekawe amerykańskie radiowozy, często takie, które rzeczywiście jeździły po amerykańskich drogach. Po raz pierwszy u nas w Poznaniu. Sam jestem ciekaw, jak się będą prezentować i jakie konkretne maszyny staną na tym stoisku. Ale to nie jedyne policyjne wozy, bo spodziewamy się też milicyjnej Nysy, znanej z filmu Miś, a nawet może i Misia obok, zobaczymy. Także jest Muzeum Absurdu z nami, więc tych akcentów ciekawych historii jest coraz więcej.
8: Z tymi amerykańskimi radiowozami jest taka historia, bo rozmawiałem z właścicielem jednego z, że trudno znaleźć radiowóz w dobrym stanie, bo one faktycznie no, są po przejściach, tak delikatnie mówiąc, to w filmach co widzimy jest prawda, tam po prostu są takie akcje, oni wjeżdżają tymi samochodami winne, mają też kule w drzwiach, więc trudno znaleźć takie w dobrym stanie.
7: Rzeczywiście metody policyjne amerykańskich policjantów są trochę inne od tego, co stosuje się u nas, więc cieszymy się, że takie dobrze utrzymane i w całości radiowozy przyjadą do nas.
8: Przy 10. edycji trudno zrobić coś po raz pierwszy, ale wam się po raz kolejny udaje, bo po raz pierwszy będziecie mieli też grupę rekonstrukcji historycznej Zmierzch Epoki. No i co oni będą prezentować?
7: Oni przez 3 dni będą prowadzić m.in. pokazy mody. Będzie można zobaczyć Gottlieba Daimlera, kobietę kierowcę, wszystko w początku XX wieku, mechaników. Będzie można spróbować, jak to jest pisać prawdziwą stalówką, potrenować trochę kaligrafii z nimi, porozmawiać pewnie o tych strojach, trochę się może ustylizować, ale do takiego ustylizowania się namawiamy też naszych zwiedzających, nagradzamy tych, którzy podejmą wysiłek czy też starania i ustylizują się na epokę co najmniej lat 80. Myślę, że warto się postarać i włączyć się w Retro Motor Show również w taki sposób.
8: No i mamy motyw taki, że jak przyjdziemy i nam się cieplej na serduszku zrobi i powiemy, o, ja bym cię chciał, to mamy giełdę pojazdów zabytkowych i można sobie auto nie tylko obejrzeć, ale też i kupić. A co, Jolo?
7: No, oczywiście, również aukcje od złotówki, także myślę, że można kupić pierwszego czy też kolejnego klasyka na targach w Poznaniu. Myślę, że dobre kilkadziesiąt pojazdów, bardzo różnych będzie dostępnych do kupna, więc myślę, że to jest doskonała okazja, żeby jeszcze przed zakończeniem sezonu wzbogacić swoją kolekcję albo rozpocząć zbieranie klasyków.
8: A jest jakaś marka, jedna albo jeden model, którego jest najwięcej na Retro Motor Show?
7: Ciężko mi powiedzieć na tym etapie. Ja myślę, myślę, że motoryzacji amerykańskiej będzie dużo. Będzie fajne stoisko z japońską motoryzacją, bo tu mówimy o wszystkich edycjach właściwie Nissana Skyline od R32 aż do teraz. Także no myślę, że tarpanów będzie dużo. Syren i Warszaw, bo myślę, że to wszyscy z nas lubią. Chłopaki też tego klubu bardzo dbają o to, żeby to stoisko co roku zaskakiwało i myślę, że nie inaczej będzie tym razem.
8: Maluszki.
7: Maluszki na pewno też się zjawią u nas, ale też z takich największych eksponatów, no to myślę, że czołg T34, chociaż czołgi będą tylko dwa, bo T34 i T70. Także takich klimatów bardzo różnych myślę, że pasjonaci znajdą na pewno wiele ciekawych akcentów. Zdecydowanie zapraszamy, bo Retro Motor Show to myślę, że nie tylko pojazdy, ale przede wszystkim też naprawdę niepowtarzalna atmosfera. Warto przyjść i to poczuć, bo tylko 3 dni takie są w roku. Czekamy na to z utęsknieniem. Teraz już pierwsze pojazdy się zjeżdżają, no kombajn już do nas jedzie, więc zapraszamy wszystkich serdecznie od piątku do niedzieli na targach poznańskich. Na pewno warto do nas przyjść.
1: A z Bartoszem Dębińskim z Międzynarodowych Targów Poznańskich rozmawiał Dominik Rutkowski. To już wszystko w środowym podsumowaniu dnia w ST Poznań na 93 FM. Dzięki za dziś i do usłyszenia.
9: Julia Wieniawa otwiera nowy muzyczny rozdział. Zaczyna się on od nowej piosenki, o której nieco więcej za kilka chwil. Wcześniej jednak o Tiesto, który w przyszłym roku wystąpi w Polsce, i o zespole Swedish House Mafia, który woli najwyraźniej, żebyśmy to my przyjechali do niego. A, no i będzie jeszcze o Nicole Scherzinger, która odwiedziła Magdę Gessler. Tutaj Michał Hanczak i trochę muzycznych newsów. Zapraszam.
0: SK Music News.
9: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa, prezentując się w formule Tiesto in Concert. Będzie to powrót tego projektu po latach, bo ostatni raz producent grał go w 2004 roku, no i jeszcze nigdy w Polsce. Wiadomo, że show ma trwać 4 godziny. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy, no i to jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie to druga edycja tej imprezy. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren, a wszystko odbywało się pod patronatem Radia SK.
0: SK Music News.
9: A jeśli lubicie klubowe, imprezowe brzmienia, to możecie poczuć się jak na Ibizie, nie wyjeżdżając z Polski, i to już tej jesieni.

0: Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja.
1: SK Music News.
0: Swedish House Mafia też do zobaczenia na żywo, tyle że jedynie w Szwecji. Kto ich lubi, musi zaplanować wycieczkę. Artyści znani z hitów Wait So Long czy najnowszego Happiness Is So Sad ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu, bo to ich rodzinne miasto. Tworzący grupę Axwell, Stevie Angelo i Sebastian Ingrosso napisali w sieci, że taką decyzję podjęli po sierpniowym koncercie w tym miejscu. Stojąc w sercu Göteborga, poczuliśmy coś, tę skalę, energię, więź i dumę, że stoimy razem na szwedzkiej ziemi z muzyką, która powędrowała z naszego domu w każdy zakątek świata. Chcemy, by każdy przeżył to razem z nami, czytamy w oświadczeniu ekipy. Swedish House Mafia zapowiadają, że przyszłoroczne koncerty będą wyjątkowym show, a miasto za każdym razem ma zamienić się w centrum globalnej społeczności grupy, ze specjalnymi strefami dla fanów, sklepami z merchem i różnymi innymi atrakcjami. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
1: SK Music News.
0: Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Zespół m.in. koncertem w Warszawie świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda tej grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała bardzo spróbować, jak smakują one oryginalnie w Polsce. Możliwe, że piosenkarka więc zjadła i pierogi, i kaczkę, i deser, a jeśli tak, to dobrze, że zrobiła to dzień przed, a nie w dniu koncertu, no bo wiadomo, że tańczyć i śpiewać po porządnym polskim kilkudaniowym obiedzie nie byłoby jej łatwo.
1: SK Music News.
0: Julia Wieniawa, która podsumowuje swoją karierę, mówi, że to jest dopiero początek. Piosenkarka i aktorka wydała kilka dni temu nowy singiel. To 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że mimo kłód rzucanych pod nogi robi swoje. W rozmowie z Radiem SK Julia przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy.
2: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Julia Wieniawa zdradziła, że pracuje teraz nad nowym albumem, który stylem ma nawiązywać do lat 60. Będzie to nowy rozdział w jej karierze, a jak nowy rozdział, to i nowy wizerunek.
2: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
0: Julia wspominała już, że jedną z niespodzianek, jakie przyniósł jej ten rok, był wspólny występ z Andreą Bocellim. Co pamięta z tego wieczoru i co wtedy czuła?
2: No, zdziwię was, powiem tak, ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie,
3: to się wydarzyło.
2: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
0: Z Julią Wieniawą rozmawiał Łukasz Zduńczyk, a na jej nowy singiel możecie głosować na sk.pl. Czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki.
1: SK Music News. News.
0: A teraz w Radiu SK spotkanie z Grupsonem, czyli z artystą, którego na pewno znacie choćby z kawałka Na Szczycie. Wracamy wspomnieniami do początków jego kariery, a to za sprawą podcastu Mój Pierwszy Raz.
1: Mój Pierwszy Raz.
0: Mój Pierwszy Raz na scenie.
3: Mój Pierwszy Raz na scenie.

0: był wyjątkowy z moimi kumplami. Zagraliśmy tak naprawdę zastępstwo. Pamiętam, jak miał być koncert ekipy hip-hopowej z Łodzi, Familia HP bodajże, i coś się stało, że nie dotarli. I na szybko mój kolega powiedział: to dawajcie, jak macie jakiekolwiek kawałki, to zagrajcie. I udało nam się zagrać koncert w Rybniku, w klubie. Już nawet nie wiem, jak się nazywał, Piramida bodajże. No, przyznam szczerze, że to było stresujące. Trema niesamowita, ale też muszę przyznać, że ja byłem wcześniej DJ-em wiele lat i już gdzieś tam wdrażałem swoje utwory podczas imprezy, więc to nie było aż tak stresujące. Wiadomo, trema była.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: O, pamiętam i chyba nie zapomnę nigdy. To był pierwszy koncert zagranicznej ekipy, też hip-hopowej, który odbył się w hali ludowej we Wrocławiu. Ja miałem wtedy chyba 16 czy 15, 16 lat i rodzice mnie puścili tylko dlatego, że jechałem z moim kolegą, który był starszy ode mnie, już pełnoletni. To prawda, do końca nie wiedziałem, czy pojedzie, bo wiesz, to były fajne czasy i on akurat, okazało się, że nie załatwił pieniążków i starczyło mu tylko na bilet, oczywiście na imprezę, ale na początku już nie miał. I pamiętam, że jeszcze rzutem na taśmę pobiegliśmy na targ sprzedać jego telefon, jakiś Nokia 3310 czy coś takiego, jakiś oldschoolowy, i sprzedał swój telefon i udało nam się dojechać na koncert grupy Onyx. Tylko nie zapomnę też, skończył się koncert, myślałem, że jakiś after będzie, ale nagle bum, wracajcie do domu. I my wracaliśmy całą noc z Wrocławia do Rybnika. Wtedy nie było takich super połączeń jeszcze. Ale na pewno jest to wyprawa niezapomniana.
1: Mój pierwszy raz jako Grubson.
0: Trudno mi jest powiedzieć, naprawdę. Wiem, że wydałem taki nielegal. To był pierwszy chyba taki album, który można było chyba ściągnąć w internecie i dostać na moim osiedlu. Do dzisiaj mam jeden egzemplarz i to było, wiesz, własnym sumptem drukowane i tak dalej. Później wrzuciłem to do sieci. I NOC nazywał się ten album, Nowiny Osiedle Chabrowa, 2003 rok bodajże. Wcześniej były jakieś takie nielegale, ale chyba pod inną ksywką i w innej ekipie. Ale te Grubson to był chyba to właśnie wtedy pierwszy nielegalny album.
1: Moje pierwsze 100 milionów na YouTubie.
0: Tak, to jest utwór na szczycie.

0: w życiu nie spodziewałbym się, że ten utwór będzie miał tyle milionów. Zresztą, to wiesz, no, jak robiłem ten utwór, to nie chodziło o to, ale no, czas pokazał, że inaczej. Jestem zaskoczony i też jednocześnie szczęśliwy, że ten utwór podoba się wielu ludziom, dlatego też, że cały czas jednak jest to utwór dla moich już nieżyjących przyjaciół. I kiedyś ktoś powiedział, że oni żyją w sercach, dopóki ostatnia osoba na świecie będzie o nich pamiętać. Więc ja się cieszę, że ten utwór ma ponad 100 milionów i cieszę się, że ludziom pomaga ten utwór.
1: Mój pierwszy raz z Krzyśkiem Zalewskim.
0: Oprócz Złotej Kuli oczywiście, którą wspólnie zrobiliśmy.

0: to nie zapomnę, jak mój kolega z jego zespołu, Genia, powiedział mi na pewnym koncercie: słuchaj, mam tu takiego znajomego, z którym robię płytę i koncertuję, który jest świetny i myślę, że ci się spodoba. Słuchajcie, macie tutaj, kurde, płytę, która jeszcze tak naprawdę jeszcze nie wyszła, ale posłuchajcie, spodoba wam się. W ogóle robimy taki klip, że wszyscy tam klaszczą i tak dalej, że to szybko zaczął mówić. No dobra, dawaj, to nagrywamy. Nagraliśmy filmik i pamiętam do dzisiaj, poznałem oczywiście Krzysia i dostaliśmy album cały, chyba jeszcze przed wydaniem, i wracaliśmy wtedy chyba z Pomorza do domu i cały czas leciał ten album. Ja byłem naprawdę w szoku, jaki to jest niesamowity artysta, i już wtedy wiedziałem, że chcę z nim zrobić jakiś utwór. I to pamiętam do dzisiaj.
1: Mój pierwszy raz w filmie.
0: W takiej dużej produkcji to oczywiście 1800 gramów. Też niezapomniana przygoda. Poznałem wielu wspaniałych ludzi.

0: Ja pamiętam pierwszą scenę, którą nagrywaliśmy z Magdaleną Różyczką. Powiem ci, że miałem taką tremę, jak mu wchodzi pierwszy raz właśnie za mikrofon. Jakby to był mój pierwszy koncert. Pamiętam, stałem za rogiem z jeszcze z innymi aktorkami, już doświadczonymi, i one tak patrzą na mnie. Spokojnie, spokojnie, oddychaj, dasz radę. A ja tak, wiesz, nawet sam nie wiedziałem, w jakim jestem stanie. Dopiero dotarło do mnie, że tak się stresuję, że taka trema jest we mnie. I gdy już wszystko ruszyło, akcja, i Magda powiedziała tym swoim kojącym głosem pierwsze, wiesz, zdanie, to już wszystko zrozumiałem. Naprawdę. I jakoś tak byłem spokojniejszy i z nią porozmawiałem później chwilę i też za to dziękuję. Dała mi kilka wskazówek i to też było takie niezapomniane. Niezapomniana chwila.
1: Moja pierwsza sceniczna wpadka.
0: Wiesz co? Kilka razy mi się zdarzyło pomylić miasto, ale to dlatego, że graliśmy typu piąty koncert i z rzędu i nazwa była podobna, ale na szczęście było to tak zrobione, że ludzie chyba nie... Może kilka osób skumało, ale do końca nie wiem, czy byli pewni. Czy się pomyliłem, czy to specjalnie powiedziałem, bo nawet nikt z mojego zespołu tak nie skumał, ale... Ale taka wpadka, że wiesz, że raz w życiu, to w sumie nie był mój koncert, tylko ten artysta nie przyjechał i po prostu spytali mnie, czy ja mogę wyjść na scenę i cokolwiek zrobić. A że byłem w stanie takim średnim, powiedziałbym, to powiedziałem jakiś taki kawał, który kompletnie nie podszedł widowni. I naprawdę, to był jakiś strzał w kolano, no bo ludzie byli, wiesz, zdenerwowani, że nie ma, wiesz, nie koncertu swojego artysty. No i ten kawał to był zły pomysł. I pamiętam, że rok później ktoś mi wspomniał o tym. Jakaś, wiesz, pani maila, że nie zapomnę ci tego. Ja mówię, matko jedyna, ja nie będę opowiadał tego kawału, bo ten kawał jest... Oj.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Grupson, a więcej tego typu ciekawostek od polskich artystów znajdziecie w podcastach w naszej radiowej apce.
2: SK Poznań News.
3: Dominik Rutkowski. Jako pierwsza poznanianka przeszła wszystkie ulice w mieście. Pani Katarzyna Kowalska w ciągu 2 lat przemierzała Poznań. Do pokonania miała około 1400 kilometrów, co przełożyło się na prawie 2,5 tysiąca ulic.
4: Skąd wziął się pomysł na taką akcję?
5: Przede wszystkim z potrzeby wyjścia na spacer, a ponieważ ja lubię wyzwania i lubię się ścigać, dodatkową motywację potrzebuję do tego wszystkiego, no to ta aplikacja mi to umożliwiła.
4: O jakiej tutaj aplikacji mówimy? Jak by mogła opisać pani jej funkcjonowanie?
5: Aplikacja nazywa się City Strides, a w sumie to chyba nawet jeszcze nie jest aplikacja. Ja ściągnęłam po prostu sobie stronę z przeglądarki i działa to tak, że wystarczy wyjść na spacer z jakimś trackerem, który spisze spacer po GPS-ie, to może być telefon albo zegarek, i potem przez na przykład Strawę pobrać te dane do aplikacji i ona już wtedy wszystko widzi.
4: Jak to logistycznie wyglądało? Ile tych ulic było? No i ile czasu to zajęło?
5: Ulic w Poznaniu jest prawie 2,5 tysiąca. Kilometrów, które zajmują, to jest 1360, a przynajmniej jak ja kończyłam, tyle było, bo kilka dni później wyszła aktualizacja i dodano kolejnych 15 ulic, 10 kilometrów. Także ja jeszcze walczę z kolejnym celem. A logistycznie? Na początku zaczynałam od okolic domu, potem dodawałam do tego tramwaj i jeździłam w okolice pętli, a na końcu doszedł też samochód i tam najczęściej zabierałam cały asortyment, dodatkowe kurtki, buty, parasole, czasami wodę, czasami gorącą herbatę, w zależności od tego, jaka pogoda była.
4: Co było najtrudniejsze? Faktycznie pogoda mogła być tutaj tym czynnikiem, który najbardziej dawał się we znaki, czy ten czas, czy może faktycznie to, że już pod koniec no doszło jeszcze parę kilometrów?
5: Niektórzy by powiedzieli, że kondycja fizyczna jest potrzebna. Na pewno też dużo siedzi w głowie. Mi najbardziej przeszkadzało to, że w aplikacji jest kilka miejsc, które są niedostępne. Na przykład wiadukt Antoninek, czy ulica Świętego Wawrzyńca. One to są po prostu bez chodników, ale też trudno iść poboczem.
4: Właśnie, a propos po tych poboczy, czy były właśnie takie problematyczne miejsca, w których właśnie nie było chodników? Co wtedy się to faktycznie było wykorzystywane, to pobocze?
5: Tak, jeśli ruch jest dosyć ograniczony albo jest ograniczenie prędkości na tyle, że umożliwia po prostu przejście w bezpieczny sposób, to można iść, ale zalecam za dnia. Wieczorem z latarką może być też trochę ryzykownie, ale są takie, które na przykład Bałtycka, Lutycka, Krzywoustego, no, które nie jest wskazane, żeby chodzić wzdłuż, a wtedy wysyłałam po prostu informację do mapy, że ta droga nie jest dostępna dla pieszego, nie ma chodnika, lepiej, żeby się tam nie pojawiał.
4: Czy są teraz jakieś inne plany na podobne, równie szalone, wymagające wyzwania dla samej siebie?
5: Muszę się jeszcze zastanowić nad tym. Myślę, że nie będzie to związane z chodzeniem aż tak, ani z zaliczaniem nowych ulic, bo taki projekt już mam za sobą. Teraz będę szukać czegoś nowego, ale jeszcze nie wiem, co to będzie. Znajomi jak najbardziej wspierają. Od początku trochę z uśmiechem reagowali na ten sam w ogóle pomysł, że dlaczego w ogóle, po co ci to. Natomiast to jest bardzo miłe, że ludzie się zaangażowali w to, żeby też wyjść z domu. Bardzo wiele osób daje mi znać, że zmotywowało ich to do rozpoczęcia własnego wyzwania we własnym mieście albo gminie. Jest też kilka osób, które mówią, że dzieci się zainteresowało i to jest super, bo lepiej, żeby dzieci wychodziły na dwór niż siedziały w domu, zdecydowanie. Ja też przez cały rok chodziłam, więc moje zdrowie też było solidne, bo codziennie na świeżym powietrzu spędzałam trochę czasu, a przy okazji też morsowałam, aż tak. Ale tak, to jest bardzo ciekawa forma spędzenia czasu i widzę, że jest już teraz popularna. A co ciekawe, w aplikacji pojawiło się chyba z 50 nowych użytkowników, którzy są w Poznaniu widoczni. Także widzę wzrost popularności samej aplikacji.
4: To może jakieś takie ogólne refleksje nachodzą Panią, jeżeli chodzi o drogi w Poznaniu i tą infrastrukturę. Czy ona jest sprzyjająca właśnie tego typu spacerom, aktywnościom?
5: Zdecydowanie widać, że się da. Można przejść te ulice. Są malutkie wyjątki, ale się da. Natomiast ja nie zwracałam uwagi na to, czy ta infrastruktura jest tak czy inaczej przygotowana. Po prostu szłam. Czasami musiałam się lepiej przygotować do spaceru, natomiast nie robiłam żadnego rankingu ulic i tak dalej. Wiem, które są dłuższe, które krótsze, to jest jedyne, co pamiętam. Trudno byłoby mi to ocenić, bo każdą ulicę widziałam w innym momencie dnia, nocy, a też pory roku. Dlatego trudno jest zestawić uliczkę w pięknym parku, gdzie jest jesień i złote liście, z wieczornym spacerem zimą, kiedy pada śnieg albo deszcz i po prostu jest nieprzyjemnie.
3: A z Katarzyną Kowalską rozmawiał reporter Eski Poznań Bartek Łojewski.
2: Eska Poznań.
3: W Poznaniu są ich tysiące i przez wielu nie zostały odkryte. Geocaching to forma aktywnego spędzania wolnego czasu, której użytkowników w mieście wciąż przybywa.
6: Anna Ptak, Open Caching, bo to jest w zasadzie integralna część mojego życia, jak nie osobowości. Ponieważ jest niesamowitą rzeczą, która pozwala wyjść z najgorszej traumy, może nie od razu traumy, ale z jakiegoś problemu, zapomnieć o tych smutasach życia codziennego. Po prostu idziesz po skrzynkę, bo o tym dalej będzie mowa, i zapominasz o smutkach i problemach. Open caching odkryty przeze mnie został na deszczowych wakacjach, gdzie było nudno, gdzie była trójka dzieci w jednym pokoju z psem i się męczyliśmy bardzo i nie chciało nam się iść na plażę, bo padało, ale coś trzeba z nimi robić. I wtedy mąż przeczytał w jakiejś gazecie, że jest coś takiego jak open caching. Było to 15 lat temu i od tego czasu kocham szukanie skrzynek, bo na tym polega właśnie ta pasja. Szukanie skrzynek to jest odwiedzanie bardzo ciekawych miejsc, tudzież pretekst do pójścia na spacer. Jest to naprawdę bardzo ciekawa forma rozrywki. Dla ludzi ciekawych świata, ciekawych odkrywania, takich, którzy lubią tą odrobinę przygody, bo za każdym wyjściem na skrzynkę, tak zwanego kesza, bo to już jest taki slang, idziesz po przygodę. Czasami jest to zwykła, taka przeciętna, przygoda, ale czasami po prostu wystarczy wyjść z domu i już cię spotykają różne heca, różne spotkania z ludźmi, którzy też szukają, albo z innymi, też fajnymi, którzy idą przez las, przez park, którzy nie siedzą na kanapie przed kompem,
4: Mówi pani o tych historiach, na pewno było ich wiele, ale takie śmieszne, jakieś anegdotyczne historie, które spotkała się na przykład, nie wiem, gdzieś pani przy kimś, kto też szukał, a był dla pani nieznajomym?
6: O wiele razy, proszę pana. Jeżeli chodzi o moje prywatne szukanie, to powiem, że na początku to była pasja nie do opanowania, to był taka mania wręcz i nauk do tego stopnia, że ja z małymi dziećmi pojechałam odwiedzić na Pachanie. Jest tam fajny pałacyk do zobaczenia. Nie mogąc przejść przez rów, zostawiłam córkę z kolegą keszerem, którego znałam tylko z logów internetowych. Po prostu wiedząc, że on jest fantastycznym człowiekiem, z racji tego, że keszuje właśnie. To było niesamowite, bo ja mu tak zaufałam. Bo wiedziałam, że ktoś, kto szuka keszy, jest ciekawy świata i ma taką samą duszę jak ja, podszytą przygodą, nie może temu dziecku zrobić krzywdy. Moja córka do dzisiaj mi wypomina, że zostawiłaś mnie z jakimś starym facetem. Ale to jedna z takich, no, takich śmiesznych, wspominanych. Kiedyś miałam taką przygodę, ponieważ niektóre kesze schowane są, nie że przypadkowo, w fajnych miejscach nad strumykiem, las, nad wartą. Do tego są dorobione historie, na przykład jakiś wierszyk. I ten wierszyk akurat przy tej serii skrzynek był o dzieciach, które poszły sobie na spacer i za każdym razem jedno dziecko gdzieś znikało. No, wie pan, jak ta historia się kończy.
4: Domyślam się.
6: I pierwsze dziecko utopiło się, nie wiem, czy ja to mogę głośno mówić, oczywiście w strumyku.
4: Fikcja. Tak,
6: fikcja, oczywiście. W strumyku rzeki głównej w Poznaniu tutaj. I ja sięgając po tą lalkę, niemowlę, wyciągając, bo tam był ukryty kesz, z brzegu strumyka, miałam nad sobą śledzącego mnie policjanta. Okazało się, że on mnie śledził ze względu na to, że zaczynałam w miejscu, gdzie on wcześniej obserwował jakichś potencjalnych dealerów narkotyków. I ja tam stałam dłużej, bo tam trzeba było rozwiązać zagadkę, żeby do tej lalki dojść. I on za mną, on mnie po prostu śledził. Jak mu wytłumaczyłam, o co chodzi w tej zabawie, to przeszedł ze mną, nie wiem, 2 kilometry wzdłuż warty, idąc, szukając następnych skrzynek.
4: Były znalezione?
6: Oczywiście. Próbowałam pana namówić, bo był zachwycony tą zabawą, ale no chyba ze względu na brak czasu. Poza tym, i być może szuka, bo ta zabawa też ma w sobie rolę incognito, trochę agenciarską. Robi się to potajemnie, ponieważ my tworzymy pewnego rodzaju taką społeczność, która często zna się tylko z logów internetowych.
4: No właśnie, bo te w tych skrytkach one też są jakieś kartki,
6: tak,
4: gdzie się zapisuje, kto tu na przykład można napisać, kto ostatnio był, albo jakieś przesłanie.
6: Nie można. Trzeba. To jest weryfikacja znalezienia skrzynki. W każdej skrzynce, od najmniejszej do największej, jest tak zwany logbook, gdzie właśnie podpisujemy się swoim nickiem. Znajdując taką skrzynkę, po prostu wpisujemy się do logbooka swoim nickiem i na stronie internetowej też zapisujemy swoją obecność przy danej skrynce i opisujemy swoje wrażenia.
4: Czy ona była trudna, tak?
6: Tak. Czy była łatwa, czy fajne maskowanie miała? Bo wracając do tajności tej zabawy, wszystkie skrzynki muszą być schowane nie tylko dla nas, ale przede wszystkim muszą być schowane dla tych, którzy nie są wtajemniczeni. Tak jak u Harry'ego Pottera, dla Mugoli nie są widoczne. Także w pewnym sensie jesteśmy takim społeczeństwem w cudzysłowie zamkniętym. Dlatego
4: może niewidoczne.
6: Może tak. O, przepraszam, wszystkich zapraszamy, jesteśmy otwarci, ale tak, takim, no, trochę musimy być tajemniczy ze względu na to, że no, skrzynki giną też właśnie ze względu na to, że Mugole je, nie wiedząc co to jest, niszczą. Albo no po prostu zabierają ze sobą, nie wiedzą na czym polega zabawa. O dokładnych szczegółach można przeczytać na stronie internetowej, a także mamy aplikację na telefon, ponieważ portal się rozwija. Jeszcze 15 lat temu, jak ja zaczynałam, to 800 skrzynek to już była imponująca liczba. To miał już taki kesher, który tam jeszcze wcześniej zaczynał. A teraz ci najlepsi to mają po 15 tysięcy znalezień. To jest fajne w tym wszystkim, że nie kolekcjonujemy monet, złota, pieniędzy, lajków, tylko kolekcjonujemy miejsca, w których się odwiedziliśmy. Te przygody właśnie, które się z tym wiążą i te wrażenia, emocje, no to jest coś cennego. Tego po prostu nikt nie zabierze. Nawet ktoś przyszedł z karabinem w dłoni. Mamy to w głowie i w sercu i nam to dodaje skrzydła. skrzydeł.
4: Trochę teraz pytań takich technicznych. Zbierać można w całej Polsce, tak?
6: Tak.
4: Dobrze, a jak wygląda sytuacja w Poznaniu? Tych skrytek jest dużo? To o jakim, bo pewnie trudno oszacować.
6: Nie. Statystyki są dokładne do Poznania na stronie internetowej albo w aplikacji. W Poznaniu mamy koło ponad 1000 skrzynek.
4: W porównaniu z innymi miastami dużo, mało?
6: Powiem, że wypadamy średnio, ale nieźle, bo są miejsca jednak w Polsce, gdzie ludzie albo nie znają zabawy, albo nie mają czasu, po prostu nie złapali bakcyla, nie? Tej zabawy, bo powiem tak, no jest to dość wymagająca zabawa. Dlatego, że
4: Może być czasochłonna.
6: Może być, jak najbardziej. Ja każdy swój wolny czas przeznaczam na to. Bo jest zróżnicowana ta zabawa. Ona zaskakuje. Właściwie, mimo że logbook jest prawie taki sam, więc może się to wydawać monotonne, pojemniczki też, ale miejsca. Zawsze jest nowe wrażenie. Przede wszystkim jest też to pretekst do wyjścia z domu. I to taki mocny pretekst, wręcz skrzynka do nas woła, chodź, znajdź mnie, bo będziesz miała następną w kolekcji, nie?
4: To może nie będziemy mówić, gdzie dokładnie, ale są takie miejsca w Poznaniu, gdzie tych skrytek jest więcej?
6: W związku z tym, że portal się rozwija, jak wspomniałam, to rozwijają się też, rosną właściwie chęci kaszerów. I fajnie jest zdobywać serię skrzynek, tak zwaną geościeżkę. Na przykład pod Grodziskiem, może nie konkretnie w Poznaniu, pod Grodziskiem to niedaleko, jest ścieżka przez las rowerowa, która ma 200 skrzynek. I w fajnych maskowaniach, przepiękny las dla takich wprawnych kaszerów, to, no, to jest niezły kąsek. Otworzyła się taka quizowa ścieżka. Dlaczego quizowa? Ponieważ trzeba rozwiązać zagadkę, żeby znaleźć koordynaty. To też o tym nie wspomniałam, ponieważ każda ze skrzynek ma swoje koordynaty, tak zwane współrzędne geograficzne. I żeby ją znaleźć, trzeba znać te współrzędne. A quizy są dodatkową zabawą, ponieważ trzeba rozwiązać quiz, żeby znaleźć współrzędne.
4: Odpowiedzieć na kilka pytań i my na ich podstawie mniej więcej wiemy, gdzie ta skrytka jest.
6: Znaleźć rozwiązanie.
4: To mamy ścieżkę w Grodzisku, mamy też już troszkę Poznań obtrąbiony. No dobrze, ale co się dzieje, jak taką skrytkę znajdziemy? Co my musimy zrobić, żeby z tej zabawy mogli korzystać kolejni?
6: Przede wszystkim trzeba założyć swój profil na portalu, mieć nick. I jak znajdujemy skrzynkę, to wpisujemy swój nick i odkładamy ją na miejsce, maskując tak, żeby tak zwani mugole jej nie znaleźli.
3: Mówiła nam geocacherka Hanna Ptak.

0: Reklama.
1: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć. 8.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Lubelska, Poznań. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach, różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: na kontakt.cjo.pl.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
0: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

0: miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Escowej apce.
1: Autopromocja.

zamykać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.